0: ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Eduardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc m.in. dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
1: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
1: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
0: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością. Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Filip Heiser, znany prezenter, w końcu powiedział sakramentalne tak. W sobotnie popołudnie w Krakowie poślubił swoją ukochaną Blankę, która ma zaledwie 20 lat. Na Instagramie już pojawiło się zdjęcie obrączek, które są tak klasyczne, że aż nudne. Mimo różnicy wieku, para nie przejmuje się krytyką i zamierza razem wybierać prezydenta Krakowa. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Oto reporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego? Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
2: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
1: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do dramatycznych wydarzeń. Piątkowy wieczór były partner 45-letniej kobiety wszczął awanturę pod jej domem, a następnie postrzelił ją z broni czarnoprochowej. Kobieta trafiła do szpitala. Jej stan jest stabilny. Napastnik po oddaniu strzału odebrał sobie życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 16-latków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy po pewnym zwycięstwie nad Łotwą 3-0. W kolejnej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą meczu Niemcy – Bułgaria, który odbędzie się dziś o godzinie 18 w Sofii. Ćwierćfinały zaplanowano na 22 i 23 września, a jeśli Polacy awansują dalej, półfinały odbędą się 25 września w Mediolanie.
0: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
0: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
0: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
2: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blanc. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W polskim Sejmie nie brakuje kontrowersyjnych zachowań. Ostatnio posłanka PiS, Dominika Chorosińska, zaszokowała wszystkich, wydając odgłosy szczekania na sali plenarnej. Takie incydenty, jak blokowanie mównicy czy prowokacyjne gesty, są często celową strategią polityczną. Eksperci wskazują, że politycy przekraczają granice, by zdobyć uwagę i poparcie określonego elektoratu.
0: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami.
2: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Polskie kino młodzieżowe, choć często niedoceniane, ma się czym pochwalić. Nowa premiera 100 dni Misja Zeus przypomina, że młodzi dorośli to nie tylko widzowie, ale i bohaterowie wartkich przygód. Klasyki takie jak Szatan z siódmej klasy czy Podróż za jeden uśmiech pokazują, że polskie produkcje potrafią dorównać zachodnim hitom. A jeśli ktoś wątpi, wystarczy spojrzeć na Salę Samobójców. Mroczny świat internetu, który wciąż budzi emocje. 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w Czterech Pancernych i Psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny roller coaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek.
1: Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie zatrzymano 7 osób podejrzanych o oszustwa finansowe. Pracownicy placówki mieli pobierać wynagrodzenia za zabiegi, które nigdy się nie odbyły, co spowodowało straty sięgające ponad 730 tysięcy złotych. Dochodzenie prowadzi policja z Radomia pod nadzorem prokuratury w Siedlcach. Wszyscy podejrzani pozostają na wolności, ale są objęci dozorem policyjnym. Jutro w Polsce zróżnicowana pogoda. Na północy i zachodzie ochłodzenie, deszcz i możliwe burze, a wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Na południowym wschodzie cieplej. W Rzeszowie nawet 24 stopnie. W centrum kraju, w Warszawie i Łodzi około 19 stopni z możliwością przelotnych opadów. Przemysław Kamiński, pacjent poszkodowany po sierpniowym cyberataku na systemy MyDr, domaga się od firmy 30 tysięcy złotych odszkodowania za stres związany z wyciekiem danych. To pierwszy przypadek tak zdecydowanej reakcji po incydencie. Kamiński nie zamierza czekać i zapowiada kroki prawne, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione. Tymczasem Urząd Ochrony Danych Osobowych bada zabezpieczenia stosowane przez MyDoctor.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
0: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
1: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też 3 kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit SA w Bydgoszczy.
0: Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Moto Serce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na Placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ekonomia i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
2: ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano automatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze.
0: W M jak miłość szykuje się prawdziwa burza emocji. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany 5 października, Marysia odkryje zdradę Artura z Joanną. To oznacza koniec ich małżeństwa, a Artur odejdzie do młodszej kochanki. Ale to nie wszystko, co zaskoczy widzów. Dominika Sakowicz, grająca Joannę, jest w ciąży, co może oznaczać, że jej bohaterka również spodziewa się dziecka z Arturem. Czy to dziecko na zawsze połączy Joannę i Artura? Produkcja trzyma szczegóły w tajemnicy, ale emocje sięgają zenitu. Fani serialu nie szczędzą krytyki, a aktorzy muszą mierzyć się z falą negatywnych komentarzy.
1: W 1941 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
2: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Filip Heiser wziął ślub z młodszą Bianką, a cała ceremonia była jak z filmu, tyle że z gatunku dramatycznego. Matka i babcia panny młodej nie pojawiły się na uroczystości, co wywołało falę plotek. Syn Heisera, zamiast być na ślubie ojca, wolał grać w piłkę, a jego mama, Małgorzata Walczak, nie omieszkała podzielić się tym faktem w mediach społecznościowych. Cóż, rodzinne zawirowania to chyba nowa tradycja na wesela. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie. Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc? Jutro, w trzecią niedzielę września, obchodzimy Dzień Docenienia Żony. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie, że nasze domowe menedżerki zasługują na więcej niż tylko dziękuję. Może czas na oficjalne mianowanie ich prezesami zarządu domowego chaosu. W końcu to inny potrafi z taką gracją łączyć domowe obowiązki z zawodowymi wyzwaniami.
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę. Na krakowskiej obwodnicy autostradowej doszło do tragicznego wypadku. Samochód ciężarowy potrącił pieszego, co spowodowało śmierć mężczyzny. W wyniku zdarzenia zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa, co doprowadziło do powstania kilkukilometrowego korka. Służby apelują o ostrożność i sugerują korzystanie z tras alternatywnych.
0: Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 16-latków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. Na szpitalnym oddziale ratunkowym we Wrocławiu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Matka z chorym synem czekała tam na pomoc aż 18 godzin, co wywołało falę emocji w mediach społecznościowych. Szpital twierdzi, że procedury medyczne zostały zachowane, ale przyznaje, że zabrakło jasnej komunikacji z rodziną. Sprawa trafiła już do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Cox zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w media. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosja może przejść od działań hybrydowych do ograniczonej agresji zbrojnej przeciwko państwom NATO, ostrzega najnowszy raport Instytutu Studiów nad Wojną. Polska znajduje się na liście potencjalnych celów takich działań. Eksperci podkreślają, że Kreml liczy na chaos i brak jednomyślności w sojuszu. Były przedstawiciel Polski przy NATO, Tomasz Szatkowski, uspokaja jednak, że w razie otwartej agresji odpowiedź sojuszu byłaby zdecydowana.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
0: Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Nowym Jorku uhonoruje Zbigniewa Zigiego Rozalskiego, znanego promotora polskiego boksu. Rozalski, związany z karierami Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, otrzyma państwowe odznaczenie za swoje zasługi. Uroczystość odbędzie się jutro w Christ the King High School podczas spotkania z amerykańską Polonią.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – będzie się działo. Inga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Inga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże, ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: Tomasz Ciachorowski i Rafał Olbrychski zaskakują w duecie, który przypomina nam, że lata 90. wciąż mają się dobrze. W teledysku do utworu Zdobyć Świata Szczyt aktorzy wcielają się w bohaterów słodko-gorzkiej historii o powrocie do Polski, gdzie marzenia o amerykańskim śnie zderzają się z polską rzeczywistością. Czy to muzyczna kontynuacja kultowego Szczęśliwego Nowego Jorku? Fani już zacierają ręce, a my zastanawiamy się, czy nostalgia to nowa moda na sukces.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W sedno, który jest jak emocjonalny roller coaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki, a na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości. Jutro w Polsce zróżnicowana pogoda. Na północy i zachodzie ochłodzenie, deszcz i możliwe burze, a wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Na południowym wschodzie cieplej, w Rzeszowie nawet 24 stopnie, w centrum kraju, w Warszawie i Łodzi około 19 stopni z możliwością przelotnych opadów.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11.

0: 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę.
1: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
0: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Dziś w Białymstoku odbywa się 18. edycja akcji Motoserce, która symbolicznie kończy motocyklowe lato. Najważniejszym punktem wydarzenia jest zbiórka krwi, która potrwa do godziny 15 na placu Politechniki Białostockiej. Uczestnicy mogą także wziąć udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i podziwiać pokazy strażackie. O godzinie 13 z kampusu Politechniki wyruszy tradycyjna parada motocykli, która przejedzie ulicami miasta. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Dziś na rynku hurtowym paliw obserwujemy zróżnicowane zmiany cen. Benzyna tanieje, a liderem obniżek jest Aramco, które zmniejszyło ceny o 34 zł na metrze sześciennym. Z kolei ceny oleju napędowego poszły w górę, co świadczy o dynamicznej sytuacji. Orlen pozostaje najtańszy na rynku, oferując najniższą cenę benzyny PB 95. Globalnie wysokie ceny ropy oraz słaby złoty wpływają na wzrost kosztów paliwa. Kierowcy mogą spodziewać się dalszych podwyżek na stacjach paliw. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają. W II Rzeczypospolitej, podobnie jak dziś, oszustwa finansowe były na porządku dziennym. Jednym z najbardziej znanych przypadków była afera Oswagu, gdzie fikcyjny kapitał i zmanipulowane bilanse zwiodły wielu inwestorów. W latach 30. ubiegłego wieku, podobnie jak teraz, ludzie byli podatni na obietnice szybkiego zysku. Wówczas wystarczały elegancko wydrukowane akcje i opowieści o wielkich przedsięwzięciach. Dziś oszuści wykorzystują internet i reklamy z celebrytami. Mimo zmiany technologii, mechanizmy manipulacji pozostają zaskakująco podobne. Arabia Saudyjska wstrzymuje dostawy ropy do co najmniej dwóch klientów w Europie na październik. Taką informację podał ekspert energetyczny Jakub Wiech, cytując Bloomberg. Wśród poszkodowanych nie znalazł się polski koncern Orlen. Decyzja może wpłynąć na europejski rynek energetyczny w nadchodzących tygodniach. Sytuacja jest monitorowana przez ekspertów. Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny. Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
3: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
3: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, właśnie poślubił swoją 20-letnią wybrankę, Biankę, w jednym z krakowskich kościołów. Na ceremonii zabrakło jednak kilku kluczowych osób, w tym syna Heisera i matki panny młodej. Czyżby nowoczesne śluby celebrytów były bardziej o stylizacjach niż o rodzinnych więzach? Tymczasem Rafał Brzozowski, który również niedawno stanął na ślubnym kobiercu, postawił na tajemniczość i romantyzm. Cóż, miłość w show biznesie ma swoje własne zasady. Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała 2-metrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland, The Warsaw Concert, zapisał się w historii muzyki. Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Gocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie też 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto alagenoweze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L 605193 FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolute Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
1: Brytyjska armia zaprezentowała nowy prototyp czołgu Challenger 3. Ten nowoczesny pojazd ma być kluczowym elementem brytyjskich wojsk pancernych. Wyposażony jest w nową armatę kalibru 120 mm, zgodną z NATO oraz zaawansowane systemy ochronne. Modernizacja obejmuje 148 czołgów Challenger 2, a jej wartość to 800 milionów funtów. Planowane jest osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej w 2027 roku. Wówczas dostarczonych ma być 18 czołgów, a docelowo 148 8 pojazdów trafi do 3 pułków pancernych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na antenie dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 7.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Grecji aresztowano parę podejrzaną o zamrożenie zwłok 8-miesięcznego dziecka w swoim mieszkaniu. Wraz z nimi mieszkał 26-letni Afgańczyk oraz troje dzieci, w tym 15-letnia dziewczynka w ciąży. Śledczy podejrzewają, że rodzice zamordowali niemowlę, choć twierdzą oni, że zmarło z przyczyn naturalnych. Sprawa budzi poważne wątpliwości i jest szeroko komentowana w mediach. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu trojga z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego złotego rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z The Voice of Poland, w końcu przerywa ciszę i wydaje utwór W Sedno, który jest jak emocjonalny rollercoaster po jego telewizyjnej przygodzie. Wokalista nie tylko śpiewa, ale i rozlicza się z rzeczywistością, która nieco odbiegała od jego marzeń. W teledysku wraca do Jarocina, gdzie wszystko się zaczęło, co dodaje całej historii nostalgicznego smaczku. Mettler zapowiada, że to dopiero początek, a jego pierwszy album już w drodze. Ciekawe, czy rzeczywiście trafi w sedno słuchaczy. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji. Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Richie Blackmore, legendarny gitarzysta, znany z kaprysów i trudnego charakteru, okazuje się być całkiem zabawnym gościem. Bobby Rondinelli, były perkusista Rainbow, obala mity o Blackmore'u, twierdząc, że przez większość czasu był on zwykłym, sympatycznym facetem. Blackmore, oprócz bycia geniuszem gitary, potrafił docenić talent swoich kolegów z zespołu i sypać komplementami. A jeśli chodzi o jego ulubione utwory Rainbow, to klasyki takie jak Stargazer i Long Live Rock and Roll są na szczycie listy. Kto by pomyślał, że za legendą kryje się taki normalny człowiek?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
0: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12

0: 15 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę.
1: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
0: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie otrzymał 20 milionów złotych od Fundacji Cancer Fighters na przebudowę oddziału Świętego Mikołaja. Środki pochodzą z rekordowej zbiórki zorganizowanej przez streamera Łatwoganga. Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury na powierzchni 3300 m2, co znacząco poprawi warunki leczenia dzieci. To największe wsparcie w historii działań fundacji. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Goleniów Północ doszło do groźnej kolizji z udziałem tira. Ciężarówka wpadła w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzyła w barierę energochłonną, blokując pas włączania oraz prawy pas ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia trwały do godziny 15. Drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do jesiennych warunków na drogach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepło, sucho, spokojnie. Wrześniowa pogoda sprzyja spacerom i letnim planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nets Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, przyciąga uwagę nie tylko swoimi sukcesami sportowymi, ale także życiem prywatnym. Podczas wywiadu na kanale Warszawski Koks zapytano ją o życie uczuciowe. Anastazja rozwiała wszelkie wątpliwości, odpowiadając na pytanie o randki. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Rzymie, dzielnicy Prati, doszło do serii ataków z użyciem wiatrówki. 50-letni Edoardo Ciardiello Crescimanno, nazwany przez media watykańskim snajperem, strzelał do przypadkowych kobiet, raniąc między innymi dziennikarkę Christine Stilitano. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, tłumacząc, że robił to dla zabawy. Teraz odpowie za spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Premier Donald Tusk ostrzega przed możliwymi hybrydowymi atakami Rosji na kraje wspierające Ukrainę, szczególnie w nadchodzącej jesieni i zimie. Pułkownik Artur Kazimierz Wrzeciono podkreśla, że Polska nie stoi w obliczu otwartej wojny z Rosją, ale powinna być przygotowana na działania poniżej progu wojny, takie jak sabotaż czy dezinformacja. Eksperci wskazują na potrzebę zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń. Rosja może kontynuować działania mające na celu destabilizację społeczeństw zachodnich, by wywrzeć presję na Ukrainę.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours.
2: Wrzosy, symbol jesieni, mogą szybko tracić swój urok, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane. Kluczem do ich zdrowia jest właściwe podlewanie, a prostym sposobem na poprawę jakości wody jest dodanie do niej jednej łyżki soku z cytryny. Taka mieszanka zakwasza podłoże, co sprzyja wrzosom, zwłaszcza tym w doniczkach. Pamiętajmy, by stosować ją nie częściej niż raz na 2 tygodnie. Zaschnięte resztki jedzenia i nieprzyjemne zapachy w mikrofalówce można łatwo usunąć dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pary wodnej i cytryny, by skutecznie zmiękczyć brud i odświeżyć wnętrze urządzenia. Należy włożyć do mikrofalówki miskę z wodą i plasterkami cytryny, podgrzać przez kilka minut, a następnie pozostawić na chwilę, by para zadziałała. Po tym zabiegu brud łatwo schodzi, a mikrofalówka pachnie świeżością.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Raj w Strzelnie doszło do potrącenia 81-letniej pieszej przez 77-letnią kierującą Hondą. Zdarzenie miało miejsce 10 września, a poszkodowana trafiła do szpitala z ogólnymi potłuczeniami. Kierująca była trzeźwa, ale straciła prawo jazdy i czeka ją postępowanie sądowe. Policja apeluje o zachowanie ostrożności przy przejściach dla pieszych. Jeśli woda w zlewie spływa wolniej, warto sięgnąć po domowe sposoby, zamiast od razu dzwonić po hydraulika. Prosta mieszanka soli kuchennej i wrzątku może skutecznie udrożnić odpływ w zaledwie pół godziny. To tani i bezpieczny sposób na uniknięcie poważniejszych awarii. Regularne stosowanie tej metody pomoże utrzymać rury w dobrym stanie. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani, i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Przemek Lisek, muzyk zespołu Zrefowani, odszedł w wieku 53 lat po niefortunnym wypadku. Choć jego życie zakończyło się tragicznie, to historia nie kończy się na smutku. Dzięki jego decyzji o dawstwie narządów 5 osób otrzymało nowe życie, a 2 będą patrzeć na świat jego oczami. Jego ostatni gest to prawdziwe świadectwo człowieka, który nawet po śmierci rozsiewa dobro. Pogrzeb odbędzie się 17 października w Gdańsku, a rodzina prosi o przyniesienie jednej zielonej gałązki zamiast tradycyjnych wieńców. Dorota Szelongowska, znana z uśmiechu, który teraz kojarzy się z czymś zupełnie innym, przeżywa prawdziwy kryzys. Po ostrych słowach pod adresem Joanny Jabłczyńskiej, fani odwrócili się od niej, a jej nowy program Nowa Szelongowska już na starcie spotkał się z bojkotem. Jakby tego było mało, jej przyjaźń z Joanną Koroniewską to już historia. Wygląda na to, że Dorota musi teraz zmierzyć się z rzeczywistością, w której nie wszystko można odzobaczyć. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, właśnie poślubił swoją 20-letnią wybrankę, Biankę, w jednym z krakowskich kościołów. Na ceremonii zabrakło jednak kilku kluczowych osób, w tym syna Heisera i matki panny młodej. Czyżby nowoczesne śluby celebrytów były bardziej o stylizacjach niż o rodzinnych więzach? Tymczasem Rafał Brzozowski, który również niedawno stanął na ślubnym kobiercu, postawił na tajemniczość i romantyzm. Cóż, miłość w show biznesie ma swoje własne zasady. Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała 2-metrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki. Beck powraca z nowym albumem Right Lonesome, a krytycy już nie mogą przestać piać z zachwytu. W teledysku do utworu Runaway pojawia się Tadanobu Asano, znany z serialu Shogun, co jest prawdziwą gratką dla fanów kina. Po niemal dekadzie od nagrodzonego Grammy Morning Face, Beck znowu czaruje, a jego nowa płyta zbiera same pochwały. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym muzycznym arcydziełem? Czas pokaże, ale fani już zacierają ręce na nadchodzącą trasę koncertową.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. W Wrocławiu doszło do tragicznego wybuchu gazu, w wyniku którego zmarła 35-letnia Karolina. Kobieta doznała rozległych poparzeń i zmarła tydzień po wypadku. W domu znajdowały się także jej dzieci, które na szczęście przeżyły. Lokalna społeczność organizuje zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie dla rodziny zmarłej.
2: Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy

0: często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono XVII-wieczny dzwon, symbol miasta. Zniknęły też trzy kinkiety, a inne elementy oświetlenia zostały uszkodzone. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze gminy apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon ma ogromną wartość historyczną i sentymentalną dla mieszkańców. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów. We Wrocławiu, na ulicy Lubuskiej, policjanci odkryli ranną 85-letnią kobietę w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze zostali wezwani po zgłoszeniu o śladach krwi na klatce schodowej. Okazało się, że kobieta upadła, uderzając głową o ścianę. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie seniorka została przewieziona do szpitala.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Słońce nadal gra główną rolę. Wrześniowe dni mogą być równie upalne co letnie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym Pesto Alagenoveze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS. Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to, aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 000 zł. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolute Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji. Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowane zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Ziemniaki przechowywane z jabłkiem mogą dłużej zachować świeżość i jędrność. To dzięki etylenowi, gazowi, wydzielanemu przez jabłka, który spowalnia kiełkowanie ziemniaków. Wystarczy umieścić świeże jabłko w pojemniku z ziemniakami, by cieszyć się ich lepszą jakością. To prosty i ekologiczny sposób na ograniczenie marnowania żywności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w sobotę powiedział tak 20-letniej Biance, co z pewnością zaskoczyło niejednego fana. Ślub odbył się w Krakowie, a wesele w restauracji przyjaciela, zamkniętej na tę okazję dla innych gości. Choć na ceremonii zabrakło wielu celebrytów, nie przeszkodziło to parze młodej w pozowaniu do zdjęć z szerokimi uśmiechami. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, prawda?
1: Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead, jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez obsługi.

0: mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. O zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
0: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
2: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
0: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wrześniowe słońce nie odpuszcza. Lato zostaje z nami na dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20:50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
2: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe, prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Jessica Mercedes, znana z internetowych wybiegów, teraz szuka stabilizacji w życiu osobistym. W nowym serialu Girls of Warsaw celebrytka otwarcie mówi o swojej samotności i marzeniach o małżeństwie. Chce znaleźć partnera, którego nikt nie zna, a o ślubie mają dowiedzieć się wszyscy dopiero po fakcie. Prywatność to teraz jej nowa moda, a nie publiczne obnoszenie się z uczuciami. Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. Polska znowu na filmowej mapie świata. Paweł Pawlikowski, nasz mistrz reżyserii, znowu w grze o Oscara. Jego film Ojczyzna został wybrany jako polski kandydat do tej prestiżowej nagrody. Po sukcesach Idy i Zimnej Wojny Pawlikowski ma szansę na kolejnego Złotego Rycerzyka. Czyżby Hollywood znowu miało się kłaniać przed polskim talentem? Na parkiecie Tańca z Gwiazdami wszyscy patrzą na mandarynę, ale Michał Wiśniewski postanowił rzucić światło na Krystiana Rzymkiewicza, jej tanecznego partnera. Wokalista Ich Troje podziękował mu za cierpliwość i wsparcie, które podobno są niezbędne, aby mandaryna mogła błyszczeć. Jednak niektóre fanki Marty Wiśniewskiej poczuły się dotknięte sugestią, że bez Krystiana nie byłoby jej w programie. Cóż, jak widać, nawet w tańcu nie da się uniknąć kontrowersji.
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
1: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
0: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4 domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
0: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Ciri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska.

0: Pustynia Kozłowska przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący wrzesień to druga szansa na wakacje, nawet jeśli tylko na chwilę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym Pesto Alagenoveze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS. Średnie miesięczne wydatki studenta w Polsce wzrosły o około 66 zł i 50 groszy i wynoszą teraz ponad 4000 zł. Najwięcej pieniędzy pochłaniają zakwaterowanie, żywność i czesne. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę, aby sprostać rosnącym kosztom życia. Mimo to aż 57% z nich ocenia swoje perspektywy zawodowe negatywnie. Jednocześnie prawie połowa studentów odkłada co miesiąc ponad 250 zł, a 23% ma oszczędności przekraczające 10 tysięcy. W minionym roku akademickim liczba studentów wzrosła o prawie 43 tysiące. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed szklankami z logo Malibu, które mogą być niebezpieczne. Z ich wewnętrznej powierzchni mogą odłączyć się drobne fragmenty szkła, co stwarza ryzyko skaleczenia. Szklanki te były dodawane do zestawów promocyjnych z likierem Malibu. Producent, firma The Absolute Company, zdecydował o ich wycofaniu z rynku. Konsumenci powinni natychmiast zaprzestać używania tych szklanek i zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego nie warto ryzykować.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji. Nowe zasady mobilizacji wojskowej w Polsce już obowiązują. Teraz wezwanie do wojska mogą otrzymać także Polacy mieszkający na stałe za granicą. Obowiązek dotyczy osób w wieku od 18 do 60 lat, a lista wyjątków jest ściśle określona. Wśród wyłączeń znajdują się m.in. osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi, kobiety w ciąży oraz osoby opiekujące się dziećmi. Za uchylanie się od obowiązku grożą surowe kary, nawet do 5 lat więzienia. To jedna z najważniejszych zmian prowadzonych przez rząd w ustawie o obronie ojczyzny.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Cztery spółki grupy PGZ, w tym Mesko i PIT Radwar, otrzymały status inwestycji kluczowych dla obronności państwa. Decyzja ta umożliwi szybszą rozbudowę infrastruktury i zwiększenie produkcji w polskim przemyśle obronnym. Status przyznano po raz pierwszy przez specjalny zespół w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzięki temu PGZ będzie mogła sprawniej realizować strategiczne inwestycje. To ważny krok w kierunku wzmocnienia zdolności produkcyjnych i technologicznych polskich zakładów. Inwestycje obejmują kluczowe obszary, takie jak produkcja amunicji i systemy obronne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 w TVP 2, Artur Rogowski wraca do domu po gorącym wyjeździe z Joanną do Berlina. Niestety, jego powrót do Marysi nie będzie taki, jakiego ona oczekiwała. Artur, wykończony emocjonalnie zdradą, odwróci się do żony plecami, nie okazując jej ani krzty czułości. Marysia, stęskniona i pełna nadziei, spotka się z chłodnym przyjęciem. Nawet jej próby zbliżenia się do męża zakończą się fiaskiem. Artur, myślami wciąż przy Joannie, nie będzie w stanie udawać zainteresowania sprawami domowymi. Noc z Marysią zakończy się smutnym finałem, gdy Rogowski szybko zaśnie, unikając bliskości z żoną. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. M jak Miłość zbliża się do emocjonującego 1946 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o 20.50 na Antenie Dwójki. Ślub Natalii i Adama, choć długo wyczekiwany, nie będzie wolny od dramatycznych zwrotów akcji. Natalia, pełna wątpliwości, podzieli się swoimi obawami z ciocią Marysią tuż przed ceremonią. Jednak to nie koniec emocji. Mikołaj Lipiński, dawny adorator Natalii, niespodziewanie pojawi się na uroczystości, wprowadzając zamęt w życie młodej pary. Jego obecność i sugestie, że ślub to pomyłka, mogą wstrząsnąć świeżo upieczoną małżonką. Czy Natalia i Adam przetrwają tę próbę? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki. Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od czwartego sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Michał Sadowski poprowadzi kontyngent Newark jako marszałek podczas tegorocznej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. Wydarzenie to ma dla niego szczególne znaczenie, ponieważ towarzyszyć mu będzie córka Maja, która została Miss Polonia 2026. Sadowski podkreśla, że to wyjątkowe wyróżnienie i rodzinne przeżycie. Parada odbędzie się 4 października, a hasło tegorocznej edycji brzmi For Our Freedom and Yours. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Inga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Inga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w sobotę powiedział tak 20-letniej Biance, co z pewnością zaskoczyło niejednego fana. Ślub odbył się w Krakowie, a wesele w restauracji przyjaciela, zamkniętej na tę okazję dla innych gości. Choć na ceremonii zabrakło wielu celebrytów, nie przeszkodziło to parze młodej w pozowaniu do zdjęć z szerokimi uśmiechami. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, prawda?
1: Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura również 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Halinowa zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie osób narodowości ukraińskiej oraz kradzież roweru. Do incydentu doszło pod koniec sierpnia, a kilka dni później zniknął rower należący do nieletniego mieszkańca gminy. Mundący do nieletniego

0: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za stomatologię wynosi aż 83 600 zł rocznie.
0: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Planowane na poniedziałek otwarcie nowej trasy tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic zostało wstrzymane z powodu awarii oprogramowania. Problem wykryty podczas testów stwarza ryzyko dla pasażerów. Miasto nie podało nowego terminu inauguracji, ale zapewnia, że trwają intensywne prace nad usunięciem usterki. Trasa miała skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
2: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
0: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. wzruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
0: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
0: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bologni popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
0: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP 2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nadchodzącym 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
2: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz. Zimne parapety mogą być problemem dla roślin doniczkowych w chłodniejszych miesiącach. Proste rozwiązanie to umieszczenie kawałka styropianu pod doniczką. Styropian działa jako izolator, chroniąc korzenie przed zimnem. To tani i łatwy sposób na poprawę kondycji roślin jesienią i zimą.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe, prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu.
1: 4 lata po śmierci Franciszka Pieczki jego grób przyciąga uwagę nie tylko fanów, ale i miłośników sztuki czołgowej. Pomnik zdobi malunek z czołgiem i podpisem dla Gustlika, co przypomina o jego niezapomnianej roli w 4 pancernych i psie. Rodzina wspomina go nie tylko jako aktora, ale przede wszystkim jako ukochanego dziadka, który potrafiłby nawet czołgiem nie dać się zaciągnąć na plan filmowy, gdyby nie wnuczka. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim pomnikiem i taką pamięcią. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne. A fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem. Więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4 domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą również 21 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
2: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zielonym pesto alagenoveze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE-A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
2: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. zmiany, ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów. Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną. W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu. Policjanci z Pruszcza Gdańskiego zatrzymali 37-letniego mężczyznę, u którego znaleziono narkotyki, broń palną i granat bojowy. Zatrzymanie miało miejsce 14 września, a następnego dnia ewakuowano mieszkańców bloku, gdzie odkryto niebezpieczne przedmioty. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia za posiadanie narkotyków oraz do 8 lat za nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Inga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w sobotę powiedział tak 20-letniej Biance, co z pewnością zaskoczyło niejednego fana. Ślub odbył się w Krakowie, a wesele w restauracji przyjaciela, zamkniętej na tę okazję dla innych gości. Choć na ceremonii zabrakło wielu celebrytów, nie przeszkodziło to parze młodej w pozowaniu do zdjęć z szerokimi uśmiechami. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, prawda?
1: Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead, jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: The story. Loca.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policjanci z Halinowa zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie osób narodowości ukraińskiej oraz kradzież roweru. Do incydentu doszło pod koniec sierpnia, a kilka dni później zniknął rower należący do nieletniego mieszkańca gminy. Mundurowi połączyli oba zdarzenia, odzyskali skradziony jednoślad i zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna odpowie teraz za oba czyny.
2: Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku. Nowy rok akademicki zbliża się wielkimi krokami, a studenci już szykują się do rozpoczęcia nauki. Szczególnie popularne kierunki, takie jak medycyna i stomatologia, przyciągają tłumy kandydatów. Jednak nie wszyscy dostaną się na bezpłatne studia, co oznacza, że niektórzy będą musieli przygotować się na wysokie opłaty. Na przykład na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czesne za sto będą musieli przygotować się na

0: skrócić czas przejazdu do centrum o 12 minut i przewozić do 2,7 tysięcy osób na godzinę. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
1: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
0: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków pogodowych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Z wieży Nowego Zamku w Płotach skradziono 17-wieczny dzwon oraz 3 kinkiety. Policja intensywnie poszukuje sprawców, a władze miasta apelują o pomoc w odzyskaniu zabytku. Dzwon, będący częścią lokalnej historii, zniknął między 3 a 15 września. Mieszkańcy są poruszeni, a burmistrz wyraził swoje rozczarowanie sytuacją.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to również 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Deszcz nie przestaje grać. Warto posłuchać i odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski nie kończy jeszcze kariery w reprezentacji Polski, ale jego rola może się zmienić. Kapitan naszej kadry zasugerował, że może być rezerwowym, dając szansę młodszym zawodnikom. Lewandowski podkreślił, że decyzję o zakończeniu kariery podejmie sam, gdy poczuje, że to właściwy moment. Przed reprezentacją 4 mecze w Lidze Narodów, a jego występy będą zależały od decyzji selekcjonera.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Bartłomiej Bołądź przeżywa najlepszy sezon w swojej karierze, stając się kluczową postacią polskiej reprezentacji siatkarskiej. Podczas Ligi Narodów 2026 roku i trwających Mistrzostw Europy jego forma nie zawodzi. W wygranym meczu z Ukrainą, który zapewnił Polsce zwycięstwo w grupie, Bołądź ponownie pokazał swoją klasę. Siatkarz podkreśla, że jego sukcesy to efekt braku kontuzji i wsparcia ze strony żony Joanny. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kremlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kremlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wrócił do Białego Domu, przerywając weekendowy pobyt w Camp David. Decyzja ta może być związana z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie i niepewnością wokół rozmów z Iranem. W ostatnich dniach sytuacja w regionie stała się krytyczna, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane. Administracja nie wydała oficjalnego komunikatu, ale media spekulują, że powrót prezydenta może oznaczać konieczność podjęcia pilnych decyzji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego? Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year. Janusz Korwin-Mikke wywołał kontrowersję, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję z pozdrowieniami z Moskwy. PiS pojawił się 17 września, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, co spotkało się z ostrą krytyką polityków. Dodatkowo publikacja zbiegła się z nasilonymi działaniami militarnymi Rosji w pobliżu polskiej granicy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoefler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki, a na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznej...

0: Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem. Superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić podobnie 18 stopni Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa ma najkorzystniejszą cenę oleju napędowego. Stabilność ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. ZUS planuje podwyżki dodatków do emerytur, które mogą znacząco wpłynąć na comiesięczne świadczenia seniorów. Największy wzrost dotyczy dodatku do renty inwalidy wojennego, który może wzrosnąć o prawie 67 zł miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do ponad 380 zł, co oznacza podwyżkę o około 17,5 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej może wzrosnąć o niecałe 33 zł, osiągając kwotę ponad 720 zł. Te zmiany to efekt symulacji waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Jednak ostateczne kwoty będą znane na początku 2027 roku. Wszystko zależy od pełnych danych za 2026 rok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
3: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo. Kinga Rusin, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz podróżniczka z wyboru, zdaje się nie mieć ochoty na powrót do medialnego świata. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, nie może się z tym pogodzić i marzy o jej powrocie na ekran. Choć próbował już skusić ją rolą jurorki w Tańcu z Gwiazdami, Kinga woli ciepłe kraje i życie bez zobowiązań. Czy Edwardowi uda się przekonać ją do powrotu? Czas pokaże. Ale na razie Kinga cieszy się wolnością i podróżami. Krzysztof Skiba i jego młodziutka żona Karolina to duet, który nie zna granic w okazywaniu sobie czułości. Para, którą dzieli 26 lat różnicy, nie szczędzi sobie publicznych wyznań miłości. A piątkowa premiera Movie Star była kolejną okazją do pokazania światu ich gorącego uczucia. Skiba, który dla Karoliny zrezygnował nawet z mięsa, nie przestaje opowiadać o tym, jak jego życie zmieniło się dzięki młodszej partnerce. A Karolina, chwaląc się swoją metamorfozą, z dumą prezentuje zgrabne nogi i ponętny biust, przyciągając spojrzenia na każdej imprezie.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, w sobotę powiedział tak 20-letniej Biance, co z pewnością zaskoczyło niejednego fana. Ślub odbył się w Krakowie, a wesele w restauracji przyjaciela, zamkniętej na tę okazję dla innych gości. Choć na ceremonii zabrakło wielu celebrytów, nie przeszkodziło to parze młodej w pozowaniu do zdjęć z szerokimi uśmiechami. Cóż, miłość nie zna granic ani wieku, prawda?
1: Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead jej kariera to prawdziwy roller coaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
2: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
1: Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
2: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch 16-latków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwają intensywne poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
1: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
2: Na drodze ekspresowej S6 w okolicy węzła Goleniów. Północ doszło do groźnego wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd stracił przyczepność na mokrej nawierzchni i uderzył w barierę energochłonną, co spowodowało utrudnienia na trasie aż do godziny 15. Na szczęście nikt nie ucierpiał. GDDKiA w Szczecinie opublikowała nagranie z tego zdarzenia, przypominając kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do jesiennych warunków.

0: Bo płacze bez przerwy. Najlepiej zanurzyć się w koc w towarzystwie ulubionego serialu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcię. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas emocjonującego meczu siatkówki w Sofii, Bułgaria pokonała Polskę 3-2. Spotkanie wzbudziło kontrowersje z powodu gestu Aleksandara Nikołowa, który po jednej z akcji wykonał gest poderżnięcia gardła. Nikołow przeprosił polskich kibiców, podkreślając, że jego intencją nie było obrażenie nikogo. W sobotę Polacy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału.
2: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki, Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi zaskoczyli wszystkich, eliminując Bułgarię po emocjonującym meczu. Wilfredo Leon wraca do gry po urazie i zapowiada twardą walkę. Trener Nikola Grbić podkreśla, że przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wrócił do Białego Domu, przerywając weekendowy pobyt w Camp David. Decyzja ta może być związana z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie i niepewnością wokół rozmów z Iranem. W ostatnich dniach sytuacja w regionie stała się krytyczna, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane. Administracja nie wydała oficjalnego komunikatu, ale media spekulują, że powrót prezydenta może oznaczać konieczność podjęcia pilnych decyzji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego? Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie, a cała uwaga skupiła się na mamie pana młodego. Dorota Heiser w białym garniturze skradła show, pokazując, że biel to nie tylko domena panny młodej. Choć Bianka zachwyciła w swojej sukni, to mama Filipa z uśmiechem i elegancją przyciągnęła spojrzenia. Wygląda na to, że na tym ślubie nie tylko nowożeńcy byli gwiazdami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu. Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów. TUL i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? TUL udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To czwarte domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Chociaż deszcz pada intensywnie, to w sercu wciąż niech gości słońce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends. Zamierzał odpuścić.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości i umocni swoją pozycję na międzynarodowej arenie. To ważny krok w kierunku efektywnej transformacji energetycznej.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy

0: zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
1: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto alagenoweze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
0: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
1: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rempała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Deszczowe przerywniki dodają wrześniowej aurze charakteru. Cieszmy się jesienną świeżością.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek. Sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead, jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7. płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego? Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. Słuchacie Radia Super Express. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu temperatury zapowiadają

0: Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszy.

0: najważniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski. Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül.
1: Radio Super Express. Sport. Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
0: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Podczas emocjonującego meczu siatkówki w Sofii Bułgaria pokonała Polskę 3-2. Spotkanie wzbudziło kontrowersje z powodu gestu Aleksandara Nikołowa, który po jednej z akcji wykonał gest poderżnięcia gardła. Nikołow przeprosił polskich kibiców, podkreślając, że jego intencją nie było obrażenie nikogo. W sobotę Polacy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane w Pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hijikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z Deminaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
1: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi zaskoczyli wszystkich, eliminując Bułgarię po emocjonującym meczu. Wilfredo Leon wraca do gry po urazie i zapowiada twardą walkę. Trener Nikola Grbić podkreśla, że przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wilgoć września nadaje miastu wyjątkowy, jesienny urok. Nie zapomnijcie o parasolu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 25 w TVP 2. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki.
0: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
2: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wrócił do Białego Domu, przerywając weekendowy pobyt w Camp David. Decyzja ta może być związana z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie i niepewnością wokół rozmów z Iranem. W ostatnich dniach sytuacja w regionie stała się krytyczna, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane. Administracja nie wydała oficjalnego komunikatu, ale media spekulują, że powrót prezydenta może oznaczać konieczność podjęcia pilnych decyzji. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
1: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd?
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak. Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów, od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu. Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu. Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Ciri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa ma najkorzystniejszą cenę oleju napędowego. Stabilność ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Biz

0: Finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października, o godzinie 25 w TVP 2. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki.
0: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
3: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57. urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia nagości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Abelard Giza, znany komik, zawdzięcza swoje nietypowe imię fascynacji dziadka średniowiecznym filozofem. Hugon Lasecki, dziadek Abelarda, tak bardzo pragnął mieć w rodzinie Abelarda, że nawet po narodzinach córki nie odpuścił. I tak oto, dzięki rodzinnej determinacji, polska scena komediowa zyskała artystę, którego imię budzi więcej emocji niż niejedna jego puenta. Co ciekawe, sam Abelard, zakładając rodzinę, postawił na bardziej klasyczne imiona dla swoich dzieci, jakby chciał im oszczędzić podobnych przygód. Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead, jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7. płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów.
1: 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 14 stopni oraz lekkie opady deszczu. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Prosienica doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Mercedes uderzył w tył Seata, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi mężczyzna trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze, co zmusiło część lokatorów do ewakuacji. Strażacy walczyli z płomieniami przez blisko 2 godziny. Po zakończeniu akcji znaleziono zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są nadal badane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Reymonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4. triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: W miniony weekend Wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. Argentyńczyk wykorzystał błąd bramkarza rywali i trafił do pustej bramki. Dla Grabary był to pierwszy oficjalny występ od czerwca, kiedy zagrał w reprezentacji Polski.
2: Wojciech Szczęsny nie będzie dobrze wspominał swojego pierwszego występu w tym sezonie. W meczu Barcelony z Racingiem Santander, zakończonym wynikiem 7-2, polski bramkarz popełnił błąd, który kosztował drużynę stratę bramki. Szczęsny wszedł na boisko po przerwie, zastępując kontuzjowanego Joana Garcia. Hiszpańskie media ostro skrytykowały Polaka za tę pomyłkę, mimo że później zrehabilitował się udaną interwencją.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Portugalskie służby odnalazły jeden ze skradzionych zegarków Jana Bednarka, który trafił aż do Miami w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że do włamania do domu piłkarza doszło w maju, kiedy to zniknęła biżuteria i kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawa Bednarka to nie jedyny przypadek włamania dotyczący piłkarzy w Portugalii w ostatnim czasie. W sierpniu ofiarą złodziei padł także Denis Gül.
2: Selekcjoner Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski na najbliższe mecze Ligi Narodów. Na liście znalazł się Kacper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Julian Zakrzewski-Hall, 18-letni napastnik, może zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Mauricio Pochettino planuje powołać go na najbliższe zgrupowanie. To ważna informacja dla Polski, która również stara się o młodego zawodnika. Zakrzewski-Hall, urodzony w Nowym Jorku, ma polskie korzenie i występował już w młodzieżowych drużynach USA. Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszego

0: Mniejszych dobrych występów nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się we wtorek, 22 września, o godzinie 18. Polacy awansowali do najlepszej ósemki po pewnym zwycięstwie nad Łotwą, wygrywając każdy set 25-15. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie gra na najwyższym poziomie.
1: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
0: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane w Pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hijikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z Deminaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
0: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. Serial Panna Młoda zbliża się do emocjonującego finału. W odcinkach od 203 do 208, które będą emitowane od 21 do 26 września, widzowie poznają szokujące sekrety Bejzy. Jej udział w śmierci Jasemin i fałszywa ciąża wyjdą na jaw, co doprowadzi do jej aresztowania wraz z ojcem Nusretem. Jonca w dramatycznym zwrocie akcji porywa swojego syna, którego Cichan wychowuje jak własne dziecko. Dochodzenie w tej sprawie nabiera tempa, a Hanser odkrywa prawdę o Joncy. W końcu Bejza i Nusret trafiają do aresztu, a napięcie sięga zenitu. Cichan i Hanser muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, które mogą zmienić ich życie na zawsze. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20.50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
0: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP 2. Emocje gwarantowane.
1: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
2: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnego Stawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo tu Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery. Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów. Od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu.
2: Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
2: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
3: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
2: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i grami na półce.
2: Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą również 14 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
5: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na trasie S8 w Prosienicy doszło do tragicznego wypadku. Mercedes zderzył się z Seatem, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa ma najkorzystniejszą cenę oleju napędowego. Stabilność ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
2: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
1: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
2: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.

0: Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część Polskiej Grupy Zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP 2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP 2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura podobnie 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
3: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
3: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu. Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie. Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej. Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru. Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Nowa Lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów. Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rhinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc.
2: Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów. Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Też dla Torunia termometry ukażą 14 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: W sobotę po południu luksusowe BMW X3 zatonęło w porcie w Nieporęcie. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i WOPR. Na szczęście pasażerowie zdołali opuścić pojazd przed jego zatonięciem. Wydobycie samochodu z wody odbyło się w niedzielę rano i trwało ponad godzinę. Policja bada teraz przyczyny tego incydentu. W Warszawie zakończyły się 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Zwyciężyła drużyna z Pragi, pokonując zespoły z Sofii i Oradei. W zawodach wzięło udział 26 drużyn z Europy i Australii, a uczestnicy rywalizowali w nietypowych konkurencjach, takich jak tramwajowe kręgle. Impreza była częścią obchodów Dni Transportu Publicznego i 160-lecia tramwajów warszawskich. Na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Prosienica doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Mercedes uderzył w tył Seata, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi mężczyzna trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policję. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Białołęki poszukują 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta wyszła z mieszkania i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc w jej odnalezieniu i proszą o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w poszukiwaniach. Beata miała na sobie czarne sportowe leginsy, szarą kurtkę i wzorzysty plecak.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na trzecim piętrze, co zmusiło część lokatorów do ewakuacji. Strażacy walczyli z płomieniami przez blisko 2 godziny. Po zakończeniu akcji znaleziono zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są nadal badane. Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już 4. triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie lotto odbędzie się we wtorek z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywitana z temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska?

0: raper Urbański, co wzbudziło pewne kontrowersje. Urban przyznał, że powołanie Urbańskiego mogło być nieco przedwczesne, ale chce dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Sport w Radiu Super Express.
2: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził tę informację i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mecz odbędzie się we wtorek, 22 września, o godzinie 18. Polacy awansowali do najlepszej ósemki po pewnym zwycięstwie nad Łotwą, wygrywając każdy set 25-15. Trener Nikola Grbić podkreśla, że kluczem do sukcesu będzie gra na najwyższym poziomie.
0: Gala KSW 121 w Libercu przeszła do historii jako wieczór pełen dramatycznych emocji. W walce Muslima Tulszaewa z Kacprem Koziorzębskim doszło do dramatycznego zakończenia po potężnym kopnięciu w krocze, które wywołało agonię zawodnika. W starciu o pas wagi ciężkiej Stefan Wojcak pokonał Marcina Wójcika, zdobywając tymczasowy tytuł mistrza KSW. To była noc pełna brutalnej siły, która na długo pozostanie w pamięci kibiców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane, pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hidzikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z Deminaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
0: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte.
2: Emmanuel Olisadebe, były reprezentant Polski, wraca na boiska. Legendarny napastnik dołączył do A-klasowego klubu KS Kłopotów Osiek. Klub z Dolnego Śląska ogłosił tę niespodziewaną wiadomość w mediach społecznościowych. Kibice mogą spodziewać się emocjonujących występów 47-letniego piłkarza.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi zaskoczyli wszystkich, eliminując Bułgarię po emocjonującym meczu. Wilfredo Leon wraca do gry po urazie i zapowiada twardą walkę. Trener Nikola Grbić podkreśla, że przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W 1945 odcinku M jak Miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy. Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory. Iran ostrzega Stany Zjednoczone przed wznowieniem działań wojennych. Teheran zapowiada, że w razie ataku amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie staną się celem irańskich uderzeń. Iran przestrzega także kraje regionu przed wspieraniem Stanów Zjednoczonych, grożąc uznaniem ich za strony konfliktu. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, mimo wcześniejszego zawieszenia broni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
2: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
3: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
2: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
3: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
2: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 16-latków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo tu Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
2: Pani Outlander, krew z krwi, mogą już zacierać ręce, bo drugi sezon prequela właśnie zadebiutował na HBO Max. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z własnymi problemami i szkockimi Highlandami aż do końca listopada. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Harriet Slater i Jamie Roy, a nowe odcinki będą pojawiać się co sobotę. Ciekawe, czy miłość i tajemnice znów przyciągną tłumy przed ekrany. Telewizja Polska zaskakuje nowym serialem Słoneczna poza ciszą, który bez wielkiej kampanii reklamowej zdobywa serca widzów. W małym miasteczku, gdzie rozmowy o zdrowiu psychicznym to niemal tabu, młoda terapeutka Lena Majewska próbuje przełamać opory mieszkańców. Choć serial dopiero startuje, już teraz cieszy się wysokimi ocenami, a jego fabuła obiecuje emocjonalne zawirowania. Czwartkowe wieczory na TVP VOD zapowiadają się więc wyjątkowo interesująco.
1: Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album Here and Now właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
1: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego?
2: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu.
1: Metallica i San Francisco Symphony w 1999 roku zaserwowali światu muzyczne danie, które można by nazwać metalowym, symfonicznym fusion. Michael Kamen, mistrz orkiestracji, nie pozwolił, by orkiestra była tylko tłem dla gitarowych riffów. Zamiast tego smyczki i dęciaki dodały nową warstwę do utworów, tworząc coś, co można by nazwać metalową symfonią. A wszystko to przy pełnej mocy wzmacniaczy, bo przecież kto by chciał ściszać Metallicę? Rezultat? Ponad 5 milionów sprzedanych albumów i Grammy na półce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: Pod Ostrołęką policyjny dron ujawnił 25 przypadków łamania przepisów na przejazdach kolejowych. Kierowcy nie zatrzymywali się przed znakiem stop, co skutkowało mandatami w wysokości 300 zł i 8 punktach karnych. Wśród ukaranych znaleźli się także zawodowi kierowcy ciężarówek. Policja zapowiada kolejne kontrole w regionie.
2: W sobotę w porcie w Nieporęcie doszło do nietypowego zdarzenia. Hybrydowe BMW X3 zatonęło podczas wodowania skutera wodnego. Na miejsce przybyli strażacy, policja i ratownicy, którzy potwierdzili, że nikt nie ucierpiał. Samochód został wyciągnięty z wody następnego dnia, a sprawą zajmuje się teraz policja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Na trasie S8 w Prosienicy doszło do tragicznego wypadku. Mercedes zderzył się z Seatem, w wyniku czego zginął 30-letni pasażer, a drugi trafił do szpitala. Kierowca Mercedesa próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym. Natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Tragedia na komisariacie policji w Pszowie w województwie śląskim. W sobotę zmarł tam jeden z funkcjonariuszy pełniących służbę. Mimo szybko podjętej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia bada prokuratura, a policja nie ujawnia szczegółów. Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji.
0: Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Kalesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: ta jest wynikiem wyczekiwania na rozwój sytuacji na globalnym rynku ropy, gdzie ceny są obecnie bardzo wysokie. Warto zauważyć, że mimo stabilizacji w hurcie, na stacjach paliw nie powinno być drastycznych zmian cen w najbliższych dniach. Na warszawskim Ursynowie przy ulicy Hirschfelda 2 doszło do ewakuacji ponad 40 rodzin z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną. Nadzór budowlany nakazał opróżnienie budynku, choć wcześniej zapewniano mieszkańców o bezpieczeństwie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zaniechań napraw i opóźnionej ewakuacji. Ekspertyzy wskazują na błąd konstrukcyjny z lat 80., ale mieszkańcy sugerują, że problemem mogą być też zmiany wodne po budowie pobliskiego tunelu. Sytuacja ta przypomina o konieczności regularnej diagnostyki budynków z wielkiej płyty, które mimo upływu lat mogą nadal służyć przez kolejne dekady.
1: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
0: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
1: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę

0: pogody.
1: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2. W 1945 odcinku M jak miłość Marysia odkryje dowód zdrady Artura. W jej ręce wpadnie płyta z miłosną dedykacją od Joanny, którą Artur otrzymał podczas wyjazdu do Berlina. Zdradzona żona zacznie podejrzewać, że mąż nie mówi jej całej prawdy o swoim wyjeździe. Oziębłość Artura i jego izolacja od rodziny wzbudzą niepokój nie tylko u Marysi, ale także u ich córki Basi. Agnes również nie uwierzy w zapewnienia ojca, że romans z Joanną to przeszłość. Emocje sięgną zenitu, gdy Marysia znajdzie gramofon i płytę, które Artur próbował ukryć. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października o 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial Gra z cieniem w 16 odcinku 2 sezonu dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Helena po ucieczce z więzienia odnajduje swojego syna Pawełka w domu dziecka. Z pomocą Staszki podejmuje ryzykowną akcję, by go odbić. Nieświadoma, że śledzi ją major Kosek i bezwzględna bezpieka. Tymczasem Tomasz Porada, znany jako Cień, zbliża się do pułkownika Opałki, by zrealizować swój szpiegowski plan. W finale odcinka Marta, przyjaciółka Heleny, decyduje się na desperacki krok, strzelając do Bolesława Bieruta. Niestety, przypłaci to życiem. Odcinek zostanie emitowany dziś o 20:25 na TVP 1.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
0: Outlander. Krew z krwi. Powrócił z drugim sezonem, który zadebiutował na HBO Max w sobotę, 19 września. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do finału pod koniec listopada. W tym sezonie Ellen, Brian, Julia i Henry stawiają czoła nie tylko osobistym wyzwaniom, ale także walczą o przyszłość szkockich Highlandów. Tajemnice wychodzą na jaw, a bohaterowie muszą odnaleźć drogę do siebie w obliczu powstania jakobickiego. W głównych rolach zobaczymy Harriet Slater, Jamie'ego Roya, Hermione Corfield i Jeremy'ego Irvine'a. Drugi odcinek będzie miał premierę 26 września, a finałowy, 10 odcinek, obejrzymy 28 listopada. To emocjonująca podróż, pełna miłości i tajemnic, której nie można przegapić.
1: Słoneczna, Poza ciszą to nowy serial Telewizji Polskiej, który zadebiutował 17 września. Każdy kolejny odcinek można oglądać w czwartki na TVP VOD. Serial opowiada o młodej psychoterapeutce, Lenie Majewskiej, która próbuje odnaleźć się w zamkniętej społeczności Półtuska. Wspólnie z narzeczonym otwiera pierwszą w okolicy poradnię psychologiczną, stawiając czoła lokalnym uprzedzeniom. Produkcja zdobyła już uznanie widzów, choć nie była szeroko promowana. W obsadzie zobaczymy m.in. Barbarę Liberek, Filipa Gurłacza i Magdalenę Walach. Serial porusza ważne tematy związane z psychoterapią i zdrowiem psychicznym, które wciąż budzą kontrowersje w małych społecznościach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Donald Trump Jr. zwrócił pieniądze rosyjskiemu miliarderowi Umarowi Kriemlowowi, który sfinansował część jego wesela na Bahamach. Sprawa wywołała polityczną burzę w Stanach Zjednoczonych, a Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów wszczęła dochodzenie. Prezydent Trump potwierdził, że jego syn oddał pieniądze, podkreślając, że nie widział w tym nic niewłaściwego. Kriemlow, bliski znajomy Trumpa Jr., pokrył koszty wynajęcia prywatnej wyspy i pokazu fajerwerków. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wrócił do Białego Domu, przerywając weekendowy pobyt w Camp David. Decyzja ta może być związana z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie i niepewnością wokół rozmów z Iranem. W ostatnich dniach sytuacja w regionie stała się krytyczna, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane. Administracja nie wydała oficjalnego komunikatu, ale media spekulują, że powrót prezydenta może oznaczać konieczność podjęcia pilnych decyzji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego? Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
1: Słuchacie Radia Super Express. Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd? Nowa lalka na Netflixie to prawdziwy hit, ale nie wszyscy są zachwyceni. Paulina Młynarska, choć doceniła aktorów i kostiumy, nie kryje rozczarowania fabułą, która według niej bardziej przypomina nową historię niż adaptację klasyki Prusa. Dziennikarka zauważa, że zmiany w scenariuszu są tak dalekie od oryginału, że trudno mówić o wiernej adaptacji. Cóż, może w kolejnym sezonie zobaczymy Wokulskiego na Dzikim Zachodzie. Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów? Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak w Krakowie, a cała uwaga skupiła się na mamie pana młodego. Dorota Heiser w białym garniturze skradła show, pokazując, że biel to nie tylko domena panny młodej. Choć Bianka zachwyciła w swojej sukni, to mama Filipa z uśmiechem i elegancją przyciągnęła spojrzenia. Wygląda na to, że na tym ślubie nie tylko nowożeńcy byli gwiazdami.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu. Dziś wielki dzień dla najmłodszych odkrywców. Dzień przedszkolaka. To czas, kiedy maluchy stają się bohaterami w salach pełnych zabawek, a kolorowe balony i słodkie niespodzianki królują w przedszkolach. Czyż nie jest to idealna okazja, by przypomnieć im, jak ważną pracę wykonują, budując wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek? Niech każdy przedszkolak ma dziś magiczne kredki i supermoc zjadania nielimitowanych deserów. TUL i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? TUL udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
1: W 1986 roku Peter Gabriel postanowił, że jego twarz stanie się placem zabaw dla owoców, ryb i miniaturowych pociągów w teledysku do Sledgehammer. Leżał pod szklaną taflą przez 16 godzin, podczas gdy animatorzy ręcznie przesuwali przedmioty nad jego głową. Efekt? Surrealistyczny klip, który zdobył 9 nagród MTV i stał się ikoną ery MTV. Kto by pomyślał, że cierpliwość i ból pleców mogą przynieść tak spektakularne efekty? Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji. W grudniu 1983 roku, kiedy Polska wciąż otrząsała się z politycznych zawirowań, niemieckie trio Tangerine Dream postanowiło zagrać koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie to było prawdziwym wyzwaniem. Mróz, przerwy w zasilaniu i syntezatory, które miały swoje humory. Muzycy grali w rękawiczkach z obciętymi palcami, a nad ich głowami wisiała dwumetrowa warstwa śniegu, grożąca zawaleniem dachu. Mimo tych wszystkich atrakcji, koncert stał się legendą, a album Poland – The Warsaw Concert zapisał się w historii muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu. W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Most Świętokrzyski w Warszawie, znany z kultowego filmu Nigdy w życiu, wciąż przyciąga uwagę jako symbol romantyzmu. Film z 2004 roku z udziałem takich gwiazd jak Danuta Stenka i Artur Żmijewski zapoczątkował modę na polskie komedie romantyczne. Teraz emocje wzbudza planowana premiera kontynuacji pod tytułem Właśnie, że tak, która ma trafić do kin w przyszłym roku. W roli Tosi zobaczymy Agnieszkę Żulewską, co wywołało spore poruszenie wśród fanów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizacje. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Po 10 latach przerwy kultowy serial Rancho wraca na ekrany. Nowy, 11 sezon zatytułowany Rancho Zemsta Wiedźm zadebiutuje w TVP 1 już w grudniu tego roku. Serial, który zyskał ogromną popularność, ponownie przeniesie nas do Wilkowej, gdzie czekają nowe przygody ulubionych bohaterów. Na Mazowszu doszło do tragicznego zdarzenia. W miejscowości Rębków pijany mężczyzna zaatakował nożem rodziców swojej wybranki, zabijając ich przyjaciela. Wszystko zaczęło się, gdy ojciec dziewczyny kazał mu opuścić dom. Napastnik został skazany na 15 lat więzienia i zakaz zbliżania się do rodziny.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
1: Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Siri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł, od rodzinnych tradycji po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża. Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francuska grupa Elidan przejęła polskiego producenta rur, firmę Radpol Pipes. To strategiczny krok w kontekście modernizacji polskich sieci ciepłowniczych, które wymagają pilnej wymiany. Inwestycje w tej branży mogą sięgnąć setek miliardów złotych. Połączenie technologii obu firm ma szansę przyspieszyć rozwój i ekspansję na rynki Europy Zachodniej. Dzięki temu polska firma zyska nowe możliwości w kierunku efektywności.

0: Rolnicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Prowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
1: Marine Le Pen rozpoczęła kampanię przed wyborami prezydenckimi we Francji w 2027 roku. Jej główne obietnice to obniżenie VAT na energię z 20 do 5,5% oraz zapewnienie Francuzom pierwszeństwa w dostępie do mieszkań. Le Pen zapowiada także masową budowę mieszkań i ochronę własności przed squatami. Liderka Zjednoczenia Narodowego krytykuje obecne władze za rosnące podatki i słabą jakość usług publicznych. W kampanii podkreśla potrzebę postawienia interesów Francuzów na pierwszym miejscu. Mimo wyroku za defraudację środków unijnych, Le Pen może kandydować w nadchodzących wyborach.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto alagenoveze marki Łowicz. Wykryto zagrożenie zanieczyszczenia bakterią Clostridium botulinum, która wytwarza groźną toksynę botulinową. Producent, firma MW Food, wycofuje partię oznaczoną numerem L605193FE A z terminem przydatności do sierpnia 2027 roku. Konsumenci proszeni są o nieużywanie tego produktu i zwrot do sklepu. Mimo że wstępne badania nie wykazały obecności toksyny, działania prewencyjne są kontynuowane. Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń GIS.
0: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć. Do Ministerstwa Finansów trafiła petycja z propozycją zwiększenia limitu dobrowolnych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych z 2 do 10%. Zmiana ta miałaby umożliwić pracownikom odkładanie większej części pensji na przyszłość. Obecnie w PPK uczestniczy już 4,4 miliona Polaków, a wartość aktywów netto funduszy wzrosła do niecałych 56 miliardów złotych. System PPK wspierany jest przez pracodawców i państwo, które oferuje dopłaty. Ministerstwo Finansów jeszcze nie zajęło stanowiska w sprawie tej propozycji.
1: Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem. Umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3406 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed trudnym wyzwaniem. Jej były partner, Tomek Kępski, pokaże, jak daleko może się posunąć w swojej zemście. Po rozstaniu z Oliwką, Tomek zażąda od niej odsetek za zwłokę w spłacie zysków z inwestycji w jej firmę Oliw. Oliwka, nie mogąc spłacić go od razu, proponuje raty, ale Tomek nie zamierza odpuścić. Konflikt między nimi nabiera tempa, a Oliwka przekonuje się, że Tomek chce ją ukarać za zakończenie związku. W tle pojawia się Grażyna, była ukochana Tomka, która przypadkowo wkracza do akcji. Premiera tego emocjonującego odcinka już 25 września o 20:05 w TVP 2. W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie emitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań. Celina przekaże policji dowody przeciwko niej, co doprowadzi do jej aresztowania. Komisarz Majak wkroczy do akcji, a Karolina stanie twarzą w twarz ze swoim wspólnikiem, który sfałszował nagranie, by wrobić Justina. Czy Karolina trafi za kratki na długo? To pytanie pozostaje otwarte. Odcinek ten będzie można obejrzeć już 13 października o 20:50 w TVP 2. Z kolei w 3419 odcinku Bruno będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią, która ostrzeże go przed jego żoną. Po zwolnieniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, ale nic już nie będzie takie samo. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać.
2: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Gra o Tron to serial, który zyskał ogromną popularność, ale jego finał nie spełnił oczekiwań wielu fanów. Często obwinia się George'a R.R. Martina za brak zakończenia książkowej serii. Jednak problem leży głębiej. Już od 4 sezonu serial zaczął odbiegać od literackiego pierwowzoru, stając się bardziej uproszczoną adaptacją. Twórcy David Benioff i D.B. Weiss zmagali się z presją, by przyciągnąć szerszą widownię, co doprowadziło do uproszczenia fabuły. Zamiast skomplikowanej narracji, serial stał się bardziej przystępny, ale stracił to, co czyniło go wyjątkowym. W efekcie, nawet gdyby Wichry Zimy zostały wydane, nie uratowałoby to serialu. To przykład, jak presja komercyjna może wpłynąć na jakość produkcji. Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 13 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 13 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut w Bawarii policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem. W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia. Dodatkowo warto zamontować osłonki na kable i parkować auto w oświetlonym miejscu.
2: W Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie wykryto nieprawidłowości finansowe na ponad 730 tysięcy złotych. W związku z tym 15 września zatrzymano 7 osób, w tym kadrę zarządzającą i personel medyczny. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa i niegospodarności. Śledztwo prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
0: Jesień to czas, kiedy warto zadbać o nasz trawnik przed zimą. Ostatnie koszenie najlepiej zaplanować na przełom października i listopada, ale kluczowe jest obserwowanie pogody i wzrostu trawy. Ważne, by nie ścinać jej zbyt krótko. Optymalna wysokość to około 3 cm. Pamiętajmy też o usuwaniu opadłych liści, które mogą sprzyjać rozwojowi mchu.
2: Mariusz Błaszczak, znany polityk i członek kierownictwa PiS, 20 września obchodzi 57 urodziny. Choć kojarzony głównie z funkcjami ministra, jego wykształcenie jest nietypowe dla polityków. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim i prestiżową Krajową Szkołę Administracji Publicznej. To solidne wykształcenie otworzyło mu drogę do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Dominiki Chorosińskiej. Podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza posłanka zaczęła szczekać, co wywołało falę krytyki. W internetowej sądzie aż 2894 osoby uznały, że takie zachowanie jest nieodpowiednie. Chorosińska skomentowała swoje działanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie miłość można znaleźć w najbardziej nieoczekiwany sposób, magia na gości. Polska wraca z 5. sezonem. Tym razem uczestnicy będą oceniani przez pryzmat stopniowo odsłanianego, nagiego ciała, co jak zawsze przyciąga tłumy przed telewizory. Nowa edycja zaskakuje nie tylko wyższą jakością produkcji, ale i poliamoryczną parą, która po raz pierwszy pojawi się w polskiej wersji programu. Ciekawe, czy fizyczna fascynacja przerodzi się w coś więcej niż tylko chwilowe zauroczenie.
2: Franciszek Pieczka, znany jako dobroduszny gustlik, nie znalazł największego szczęścia na scenie, ale w ciemnym akademiku, gdzie spotkał miłość swojego życia, Henrykę. Choć dla milionów Polaków był ikoną kina, w domu stawał się po prostu mężem i ojcem, z dala od blasku fleszy. Po śmierci żony żałował, że zbyt rzadko mówił jej, jak bardzo ją kocha. Jego historia przypomina, że czasem najważniejsze słowa są tymi, które najtrudniej wypowiedzieć.
1: Cóż za zaskoczenie. Na premierze filmu Hot Spot pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Agnieszka Holland, Dawid Ogrodnik, Roma Gąsiorowska i wielu innych błyszczeli na czerwonym dywanie, jakby to była ich codzienność. Fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty, a reżyserka Agnieszka Smoczyńska mogła poczuć się jak królowa wieczoru, otoczona przez śmietankę towarzyską polskiego kina. Czyżby to była nowa tradycja, że premiery filmowe stają się bardziej pokazem mody niż świętem kina? Iza Kuna, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Choć nie brakuje kąśliwych uwag, Kuna ma na to prostą odpowiedź. Nie obchodzi jej zdanie tych, którzy jej nie wspierają. Zamiast tego skupia się na pozytywnych głosach od bliskich i fanów, którzy kibicują jej na parkiecie. Jak sama mówi, nie musiała uczyć się ignorowania krytyki, bo to po prostu część jej charakteru.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Tańcu z Gwiazdami zmiany w jury przyniosły nową falę modowych emocji. Julia Wieniawa, zastępując Ewę Kasprzyk, już od pierwszych odcinków pokazuje, że nie boi się eksperymentować z modą. Zamiast dekoltów i odsłoniętych nóg stawia na efektowne dodatki i intensywne kolory. Czy młoda gwiazda przebije swoją poprzedniczkę w odważnych stylizacjach? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Będzie się działo.
2: Magdalena Mazur, niegdyś gwiazda polskich ekranów, znana z ról w Chłopaki nie płaczą i Daleko od noszy, zaskoczyła wszystkich, porzucając aktorstwo na rzecz spokojnego życia z dala od show biznesu. Choć zniknęła z ekranów, jej uroda wciąż przyciąga uwagę, a na Instagramie dzieli się zdjęciami z egzotycznych podróży. W maju skończyła 50 lat, ale kto by się tym przejmował, skoro czas dla niej jakby stanął w miejscu? Cóż, nie każdy potrzebuje blasku fleszy, by błyszczeć.
1: Nowa odsłona Lalki na Netflixie wywołała prawdziwą burzę emocji. Widzowie są podzieleni. Jedni krzyczą o profanacji klasyki, inni chwalą odważne podejście reżysera Pawła Maślony. Serial zdobywa popularność nie tylko w Polsce, ale i za granicą, co daje nadzieję na drugi sezon. Czyżby Stanisław Wokulski miał powrócić w jeszcze bardziej kontrowersyjnej odsłonie? Czas pokaże, czy Netflix zdecyduje się na kontynuację tej nowoczesnej interpretacji. Agata Buzek, nasza polska kameleonka, kończy dziś 50 lat. Od Królewny w Wiedźminie po Muzę Radiohead jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Zaskakiwała nas nie tylko na ekranie, ale i w życiu prywatnym, gdzie jej związki były gorętsze niż niejedna premiera filmowa. Aż trudno uwierzyć, że ta eteryczna aktorka, która zaczynała jako szara myszka, stała się ikoną kina artystycznego i ulubienicą międzynarodowych reżyserów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna Gerrita Grahama, aktora, który zmarł w wieku 76 lat. Choć dla wielu pozostanie niezapomnianym bifem z kultowego Upiora z Raju, jego kariera była znacznie bardziej zróżnicowana. Graham pojawiał się zarówno w filmach, jak i serialach, a jego twórczość sięgała od horrorów po science fiction. Zmarł we wtorek w Rheinebeck, a przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą płuc. W muzycznym świecie piątek to dzień święty, a Artur Rojek i Mrozu postanowili uczcić go nowymi albumami. Rojek po 6 latach ciszy wraca z solowym krążkiem Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a Mrozu serwuje 7 płytę Wszystko, czego chciałem. To nie przypadek, że obaj wybrali ten sam dzień. Piątek to globalny dzień premier, kiedy serwisy streamingowe pękają w szwach od nowości. Kto by pomyślał, że muzyczna rewolucja będzie miała miejsce w piątek, a nie w sobotnią noc?
2: Fleetwood Mac stworzyli The Chain z kawałków, które przez 9 miesięcy nie chciały się złożyć w całość. W tle rozstania, kryzysy małżeńskie i emocjonalne zawirowania, a mimo to, a może właśnie dzięki temu, powstał utwór, który łączył ich jak nigdy wcześniej. Każdy z członków zespołu dorzucił coś od siebie, a efekt końcowy to prawdziwy majstersztyk zespołowej pracy. Kto by pomyślał, że z chaosu i napięć można stworzyć coś tak spójnego i niezapomnianego? Gene Simmons, basista Kiss, to prawdziwy mistrz rock'n'rollowego paradoksu. Z jednej strony na scenie wciela się w demonicznego boga, plując krwią i ziejąc ogniem, a z drugiej nigdy nie był pijany ani na haju, szanując swoją matkę, ocalałą z Holokaustu. Jego imperium to nie tylko muzyka, ale i marketingowy majstersztyk. Od komiksów po trumny z logo zespołu. Simmons udowadnia, że prawdziwa władza rocka nie kończy się na scenie, a jego królestwo wymaga nieustannego doglądania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem umiarkowane opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policyjny dron w rejonie Ostrołęki w ciągu kilku godzin zarejestrował 25 kierowców, którzy zignorowali znak STOP na przejazdach kolejowych. Wśród ukaranych znaleźli się także kierowcy ciężarówek. Wszyscy otrzymali mandaty w wysokości 300 zł oraz 8 punktów karnych. Policja zapowiada kontynuację takich działań w przyszłości.
1: Na warszawskiej stacji paliw doszło do ewakuacji z powodu pozostawionego bez opieki czerwonego plecaka. Służby potraktowały sprawę poważnie, a na miejsce wezwano kontrterrorystów. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że bagaż nie zawierał niebezpiecznych materiałów. Policja zatrzymała 23-latka podejrzewanego o wywołanie fałszywego alarmu. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie wyłudzenia pieniędzy z programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Wśród oskarżonych jest były burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech S. Śledczy twierdzą, że fałszywe informacje w dokumentach pozwoliły na przelanie 30 657 zł na konto Łukasza B. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Dziś mija 30 lat od pamiętnej wizyty Michaela Jacksona w Warszawie. We wrześniu 1996 roku król popu przyciągnął tłumy fanów na Okęciu i przed hotelem Marriott. Jego koncert na Bemowie zgromadził ponad 100 tysięcy osób, a miasto żyło jego obecnością. Rok później Jackson wrócił z planem budowy parku rozrywki, jednak projekt nie doszedł do skutku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Radna Prawa i Sprawiedliwości z powiatu proszowickiego, Lidia B., została oskarżona o wieloletnie znęcanie się nad mężem oraz zaatakowanie go nożem. Śledczy wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym ośrodku psychiatrycznym. Mimo poważnych zarzutów, Lidia B. nadal pełni funkcję radnej i mieszka z mężem. Kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się w październiku.
1: Wisła Kraków pokonała Śląsk Wrocław 2-1 w emocjonującym meczu na stadionie przy ulicy Rejmonta. Zwycięstwo zapewnił kapitan Alan Uryga, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. To już czwarty triumf Wisły na własnym boisku w tym sezonie. Teraz przed drużyną przerwa na mecze reprezentacyjne, a do ligowych zmagań wrócą 11 października, mierząc się z Legią Warszawa. W Limanowej doszło do zuchwałej kradzieży w salonie jubilerskim, gdzie złodziej udawał klienta, by ukraść biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 4 osoby w Krakowie, które mogą być związane z tym przestępstwem. Kluczowe dla śledztwa okazały się nagrania z monitoringu, które pomogły w szybkim ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy. Trwa ustalanie roli zatrzymanych w całej akcji. W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła, ale mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie przeciwko niemu za groźby wobec tej samej kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z województwa śląskiego, którzy interesowali się ideologią neonazistowską i ekstremizmem. Kacper K. i Wiktor Eś byli aktywni na platformach takich jak Discord i Telegram, gdzie gromadzili materiały rasistowskie i dotyczące zamachów. Jeden z nich trafił do schroniska dla nieletnich, a drugi do policyjnej izby dziecka. Służby nadal badają ich kontakty i przyczyny radykalizacji. Trwają intensywne poszukiwania 2 chłopców z Bytomia, 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego. W sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczą i ostatni raz widziano ich, gdy wsiadali do autobusu linii 623 w dzielnicy Miechowice. Policja apeluje o pomoc i udostępnia rysopisy zaginionych. Każda informacja może być kluczowa. Polacy już planują ferie zimowe 2027, a największym zainteresowaniem cieszą się góry. Aż 70% rezerwacji przypada na regiony górskie, z województwem śląskim na czele. Popularność Bałtyku spadła do 25%. Rodziny wybierają miejsca z dostępem do stoków, basenów i innych atrakcji.
0: W sobotę, 19 września, rozbito potężną kumulację w Lotto. Szczęśliwiec, który wytypował 6, wygrał niemal 45 milionów złotych. Totalizator sportowy potwierdził, że zwycięski kupon był tylko jeden. Kolejne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, z pulą gwarantowaną 3 miliony złotych. Słuchacie Radia Super Express. W Niemczech narasta presja na wprowadzenie obowiązkowej nauki języka polskiego w szkołach przygranicznych. Politycy i mieszkańcy regionów przygranicznych, takich jak Mecklenburgia i Brandenburgia, podkreślają, że znajomość polskiego jest kluczowa dla codziennego funkcjonowania. Obecnie w niektórych szkołach polski jest już oferowany jako przedmiot nadobowiązkowy, ale lokalne społeczności domagają się, by stał się on obowiązkowy. Debata na ten temat staje się coraz bardziej intensywna, a zmiany w systemie edukacji wydają się nieuniknione.
1: W miniony weekend wały Chrobrego w Szczecinie zamieniły się w tętniący życiem kiermasz ogrodniczy Pamiętajcie o ogrodach. Mieszkańcy mogli podziwiać i zakupić różnorodne rośliny od wrzosów po egzotyczne palmy. Oprócz roślin na stoiskach dostępne były także lokalne smakołyki i rękodzieło. Jesienna edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy pasjonatów ogrodnictwa z całego regionu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura również 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Angel Rodado, napastnik Wisły Kraków, po dwóch golach przeciwko Jagiellonii Białystok przygotowuje się na mecz ze Śląskiem Wrocław. Hiszpan ma wyjątkowe wspomnienia z tym rywalem, gdyż w sierpniu zeszłego roku zdobył przeciwko nim 3 bramki. Trener Mariusz Job nie szczędzi pochwał dla Rodado, który jest obecnie najgroźniejszą bronią Wisły. Czy byk z Majorki ponownie okaże się koszmarem dla obrony Śląska? Lech Poznań rozpoczął fazę ligową Ligi Europy od porażki z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy gospodarze prowadzili 3 bramkami, a 4. gol padł w końcówce meczu. Radosław Murawski opuścił boisko po 2. żółtej kartce. Kolejne spotkanie Lech rozegra 15 października, podejmując u siebie Bayer Leverkusen. Kamil Grabara zaliczył efektowny debiut w barwach Juventusu w Lidze Europy w meczu z Nec Nijmegen. Już w 9. minucie polski bramkarz zaliczył asystę po długim, precyzyjnym podaniu do Nicolasa Gonzaleza. W 10. minucie polski bramkarz zaliczył

0: Jego mogło być nieco przedwczesne, ale chcę dać mu szansę na odbudowanie formy. W kadrze pojawili się także zawodnicy wracający po dłuższej przerwie, jak Tymoteusz Puchacz.
1: Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu, doznał poważnej kontuzji kolana. Zerwał więzadło krzyżowe, co oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę od gry. Juventus potwierdził te informacje i rozważa sprowadzenie nowego bramkarza. Kontuzja Grabary zmusza też selekcjonera Jana Urbana do zmiany planów przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Łukasz Skorupski nie znalazł się wśród powołanych na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Bramkarz Bolonii popełnił błąd w meczu z Torino, co mogło wpłynąć na decyzję selekcjonera Jana Urbana. W kadrze pojawią się Kamil Grabara, Marcin Bułka i Mateusz Kochalski. Skorupski, mimo wcześniejszych dobrych występów, nie poprawił swojej sytuacji w drużynie narodowej. Podczas emocjonującego meczu siatkówki w Sofii Bułgaria pokonała Polskę 3-2. Spotkanie wzbudziło kontrowersje z powodu gestu Aleksandra Nikołowa, który po jednej z akcji wykonał gest poderżnięcia gardła. Nikołow przeprosił polskich kibiców, podkreślając, że jego intencją nie było obrażenie nikogo. W sobotę Polacy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Australią 1-3 w Brisbane w Pucharze Davisa. Kluczowe okazały się niedzielne mecze deblowe oraz pojedynek Kamila Majchrzaka z Aleksem Deminaurem. W deblu Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli australijskiej parze Hidzikata Purcell. Następnie Majchrzak przegrał z Deminaurem, co zapewniło Australii awans do przyszłorocznych kwalifikacji.
0: Iga Świątek od kwietnia współpracuje z nowym trenerem, Francisco Roigiem. Hiszpański szkoleniowiec, znany z pracy z Rafaelem Nadalem, podkreśla potrzebę zmiany stylu gry polskiej tenisistki. Choć sezon nie był dla niej najlepszy, zwycięstwo w Toronto daje nadzieję na poprawę formy. Roig zwrócił uwagę na technikę i poruszanie się po korcie, co ma pomóc Idze w przyszłych turniejach. Radosław Majdan i Zbigniew Boniek ponownie w centrum uwagi. Majdan w jednym z podcastów skrytykował Bońka za jego zachowanie jako selekcjonera reprezentacji. Boniek nie pozostał dłużny, przypominając o wyborach na prezesa PZPN w 2016 roku i wbijając szpilkę w działalność celebrycką Majdana. Relacje między byłym bramkarzem a byłym prezesem PZPN pozostają napięte. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Bułgarią 2-3 w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo porażki, Polacy wygrali grupę B i wkrótce zmierzą się z Łotwą w walce o ćwierćfinał. Mecz z Bułgarami obfitował w emocje, a atmosfera na trybunach była niezwykle głośna, co utrudniało komunikację na boisku. Bartłomiej Lemański podkreślił, że hałas był tak duży, że momentami nie słyszał gwizdka sędziego.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Łotwę 3-0. Mecz trwał zaledwie godzinę, a Polacy od początku narzucili swoje warunki gry. Tomasz Fornal i Wilfredo Leon byli kluczowymi postaciami tego spotkania. Kolejny mecz biało-czerwoni rozegrają we wtorek w Sofii, gdzie zmierzą się z wygranym pojedynku Bułgaria-Niemcy. Reprezentacja Polski w siatkówce przygotowuje się do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi zaskoczyli wszystkich, eliminując Bułgarię po emocjonującym meczu. Wilfredo Leon wraca do gry po urazie i zapowiada twardą walkę. Trener Nikola Grbić podkreśla, że przed Polakami prawdziwy sprawdzian w drodze po tytuł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 20:05 w TVP 2. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września, o 20:50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20:50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blans. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki.
0: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20:50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Strefa Gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve Harriganowie wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Poznaniu, na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 października spadają ceny pobytu w uzdrowiskach. To dobra wiadomość, zwłaszcza dla seniorów, którzy często korzystają z takich usług. W sezonie jesienno-zimowym stawki są niższe, co oznacza oszczędności nawet do 237 zł przy 21-dniowym turnusie. Narodowy Fundusz Zdrowia nadal pokrywa koszty medyczne, a pacjenci płacą mniej za zakwaterowanie i wyżywienie.
0: Na monachijskim Oktoberfest doszło do groźnej awarii karuzeli Predator. Kilkadziesiąt osób utknęło na wysokości 16 metrów, wisząc głowami w dół przez 5 minut. Na szczęście wszyscy pasażerowie opuścili gondolę bez poważniejszych obrażeń. To już drugi poważny incydent pierwszego dnia festynu, który okazał się wyjątkowo pracowity dla służb ratunkowych. Pod Alpami trwa budowa najdłuższego tunelu kolejowego na świecie, który połączy Austrię z Włochami. Tunel bazowy Brenner o długości 55 km skróci czas podróży z Innsbrucka do fortecy z 80 do 25 minut. Pociągi będą poruszać się z prędkością 250 km na godzinę, a otwarcie planowane jest na 2032 rok. Projekt o wartości niecałych 9 miliardów euro ma na celu przeniesienie części transportu z dróg na tory.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump niespodziewanie wrócił do Białego Domu, przerywając weekendowy pobyt w Camp David. Decyzja ta może być związana z rosnącymi napięciami na Bliskim Wschodzie i niepewnością wokół rozmów z Iranem. W ostatnich dniach sytuacja w regionie stała się krytyczna, a planowane spotkanie w Szwajcarii zostało odwołane. Administracja nie wydała oficjalnego komunikatu, ale media spekulują, że powrót prezydenta może oznaczać konieczność podjęcia pilnych decyzji. Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, który obejmie m.in. amunicję do działek myśliwców F-16 oraz pociski do systemów Patriot. Wartość wsparcia wynosi 50 milionów euro. Wiceminister Obrony Narodowej Stanisław Wziątek potwierdził, że dostawy te są kluczowe dla wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. Tymczasem ukraińscy piloci F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, co zmusza ich do korzystania z pokładowych działek w walce z rosyjskimi dronami. Antony Kazmierczak został skazany na 14 miesięcy więzienia za atak na kongresmenkę Ilhan Omar w Minneapolis. 56-letni mężczyzna, zwolennik Donalda Trumpa, zaatakował polityczkę strzykawką z mieszanką octu jabłkowego i wody. Sędzia federalna nałożyła również na Kazmierczaka 3-letni nadzór kuratorski z zakazem kontaktu z Omar. Kazmierczak przyznał się do winy i wyraził skruchę.
0: Stare podłoże po przesadzaniu roślin nie zawsze musi trafić do kosza. Warto sprawdzić jego stan, usunąć resztki korzeni i liści, a następnie połączyć z nową ziemią. Taka mieszanka może być użyteczna przy kolejnych roślinach. Należy jednak unikać ponownego użycia ziemi z oznakami chorób lub szkodników, aby nie przenosić problemów na nowe rośliny.
2: Zbliżające się chłody to sygnał, by pomyśleć o uszczelnieniu okien w domach. Prosta regulacja okien na tryb zimowy może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy dokręcić śrubę w zawiasach i przestawić metalowe bolce, by skrzydło mocniej przylegało. Dzięki temu ciepło pozostanie w domu, a koszty ogrzewania spadną.
0: Pepco zaskakuje modową perełką na jesień. Plisowana spódnica w głębokim czekoladowym odcieniu to hit sezonu, który łączy elegancję z uniwersalnością. Dostępna w pełnej rozmiarówce, idealnie sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i eleganckich stylizacjach. Można ją kupić za jedyne 45 zł.
2: Jesienią i zimą problem wilgoci w mieszkaniach staje się uciążliwy, prowadząc do powstawania pleśni. Zaparowane okna to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Skrzydło kwiat, jako naturalny osuszacz powietrza, może pomóc w obniżeniu wilgotności. Warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia i unikać suszenia prania wewnątrz.
0: Masz problem z sierścią zwierząt na meblach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy gumowa rękawiczka, którą znajdziesz w kuchni. Lekko zwilżona, zbiera sierść z tapicerki dzięki elektrostatycznemu ładunkowi. To szybkie i tanie rozwiązanie, które pozwala utrzymać czystość bez użycia chemii. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 2 szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, podejrzewanych o powiązania z neonazistowskimi środowiskami. U młodych ludzi znaleziono materiały propagandowe i przedmioty z zakazaną symboliką. Kacper K. trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich, a Wiktor Eś do policyjnej izby dziecka. Służby analizują teraz ich kontakty i komunikację internetową, by ustalić proces radykalizacji. Dziś swoje urodziny obchodzi Jan Kantak, który od 2 lat jest mężem modelki Angeliki Lipy. Para zaręczyła się w 2023 roku, a ślub odbył się w maju 2024 roku w Kazimierzu Dolnym. Angelika Lipa, pochodząca z Krasnegostawu, zdobyła tytuł najpiękniejszej modelki świata w konkursie Look of the Year.
2: Pod koniec sierpnia Skolim wystąpił na wydarzeniu Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Kontrowersje wzbudziło to, że artyści, w tym Skolim, nie otrzymali wynagrodzenia za swoje występy. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że pokryła jedynie koszty organizacyjne. Skolim podzielił się również w mediach społecznościowych anegdotą z rozmowy z prezydentem, ale szczegóły obiecał ujawnić dopiero po zakończeniu jego kadencji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie, temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Dygant, znana z ekranów jako Niania Frania, postanowiła uciec od warszawskiego zgiełku do swojego nowoczesnego azylu na skraju lasu. Aktorka, która kiedyś podbijała serca widzów, teraz cieszy się spokojem w luksusowej stodole 60 km od stolicy. Wnętrza pełne drewna i marmurów, a za oknem tylko lisy i łosie. Prawdziwe prywatne spa. Czyżby życie wśród natury było nowym trendem wśród gwiazd?
2: Daria Rybak-Lenz, znana z polskiej edycji Love is Blind, zaskoczyła wszystkich swoim nowym wcieleniem w programie Halo to Polsat. Widzowie, zamiast tradycyjnej fali krytyki, zasypali ją pochwałami za profesjonalizm i energię. Jej autorski kącik o zdrowym stylu życia zdobył serca publiczności, a internauci już domagają się więcej. Wygląda na to, że Daria nie tylko znalazła miłość przed kamerami, ale i nową ścieżkę kariery.
1: Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak i świętowali w Krakowie, gdzie elegancja spotkała się z cenami, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Wesele odbyło się w Pinot Garden, a menu restauracji to prawdziwa uczta dla portfela. Stek za 139 zł, czy wołowina z musem z buraka za 82 zł, to tylko niektóre z propozycji. Cóż, miłość nie zna ceny, ale obiad już tak. Aleksandra Gryż i Tomasz Tylicki znowu zostali rodzicami. Tym razem na świat przyszedł mały Tobiasz, a rodzice nie kryją wzruszenia. W mediach społecznościowych podzielili się emocjonalnym wpisem, który wywołał lawinę gratulacji. Jak widać, narodziny dziecka to nie tylko wielkie wydarzenie dla rodziny, ale i dla całej społeczności internetowej.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Piotr Gumulec, znany kabareciarz, mógł być dziennikarzem sportowym, ale wybrał scenę zamiast redakcji. W pewnym momencie musiał zdecydować, mecz czy festiwal kabaretowy. Wybrał to drugie i, jak sam przyznaje, czasem zastanawia się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby poszedł inną drogą. Ale kto by się przejmował, skoro teraz rozśmiesza tłumy, a nie tylko komentuje wyniki meczów?
2: Romy Schneider, ikona kina, której życie przypominało scenariusz tragicznego filmu. Miała wszystko, by zdobyć świat. Urodę, talent i sławę, dzięki roli księżniczki Sisi, która okazała się jej przekleństwem. Miłość z Alenem Delonem, która rozpalała Europę, zakończyła się zdradą i rozpaczą. Życie osobiste pełne dramatów, od samobójstwa pierwszego męża po śmierć syna, doprowadziło ją do tragicznego końca. Romy zmarła w wieku 43 lat, pozostawiając po sobie nie tylko filmy, ale i niezatarty ślad smutku. Joanna Jędrzejczyk, znana z ringu MMA, teraz walczy na parkiecie tańca z gwiazdami. Okazuje się, że nie wystarczy być twardą zawodniczką, by poradzić sobie z krokami tanecznymi. Jędrzejczyk przyznała, że chciała zrezygnować z programu, bo taniec wymaga nie tylko siły, ale i zaufania do partnera. Jednak z Kamilem Kuroczko postawili na pokorę i idą dalej, choć nie jest łatwo oddać kontrolę komuś innemu. Tool i ich Lateralus z 2001 roku to prawdziwa matematyczna łamigłówka w rockowym wydaniu. Zespół postanowił zagrać na nosie wszystkim, którzy myślą, że rock to tylko proste rytmy. Wokalne frazy Maynarda Jamesa Keenana rosną i kurczą się zgodnie z ciągiem Fibonacciego, a rytm utworu opiera się na nietypowych taktach 9, 8 i 7. Matematyka w muzyce? Czemu nie? Tool udowadnia, że nawet liczby mogą brzmieć rockowo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Death Yard znowu na fali. Ich trzeci album, Here and Now, właśnie ujrzał światło dzienne, a fani już mogą go słuchać na wszystkich możliwych platformach. Chris Hoffler i jego ekipa serwują nam jeszcze bardziej melodyjne i wielowarstwowe dźwięki. A na deser solo Krzyśka Śniadeckiego. Jesienna trasa koncertowa po Polsce już za rogiem, więc przygotujcie się na solidną dawkę rockowego szaleństwa na żywo.
2: Kto by pomyślał, że dwa tupnięcia i klaśnięcie mogą zrewolucjonizować muzykę? Queen, zainspirowani energią publiczności, stworzyli We Will Rock You jako hymn dla tłumów, które nie chciały tylko słuchać, ale aktywnie uczestniczyć w koncertach. Brian May i Freddie Mercury postawili na prostotę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. I tak oto, zamiast skomplikowanych aranżacji, mamy stadionowy hit, który podbił serca fanów na całym świecie.
1: Woodstock 94, czyli festiwal, który miał być trzema dniami pokoju i muzyki, zamienił się w błotną bitwę, a Green Day stał się jej nieoczekiwanym bohaterem. Deszcz i tysiące fanów stworzyły błotne pole bitwy, a punkowe trio z East Bay nie pozostało dłużne, rzucając błotem w publiczność. Koncert zakończył się chaosem, gdy ochroniarz pomylił basistę Mike'a Dirnta z intruzem, powalając go na ziemię i powodując poważne obrażenia. To nie była zwykła niedziela na farmie Winston Farm, a raczej spektakl, który na zawsze zapisał się w historii festiwalu. Prince, mistrz muzycznej rewolucji, w latach 90. postanowił pokazać Warner Bros., kto tu naprawdę rządzi. Zastąpił swoje imię symbolem, którego nikt nie potrafił wymówić, i z dumą nosił napis Slave na twarzy, by podkreślić swoje niezadowolenie z kontraktu wartego 100 milionów dolarów. Wytwórnia nie nadążała za jego twórczym tempem, a Prince nie mógł znieść, że nie ma pełnej kontroli nad swoją muzyką. Jego album Emancipation z 1996 roku był triumfalnym powrotem do niezależności, pokazując, że nawet największe gwiazdy mogą się wyzwolić z kajdan wielkich korporacji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 12 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na mokotowskiej stacji paliw ewakuowano klientów i pracowników z powodu podejrzanego czerwonego plecaka. Służby, w tym kontrterroryści, zabezpieczyły teren, ale w bagażu nie znaleziono niczego niebezpiecznego. Policja zatrzymała 23-latka, który zostawił plecak. Sprawa jest badana pod kątem wywołania fałszywego alarmu.
2: Wczoraj wieczorem na warszawskim Grochowie doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ulicy Dwernickiego. Ogień wybuchł w mieszkaniu na trzecim piętrze, a strażacy znaleźli tam spalone zwłoki, prawdopodobnie kobiety. Przyczyny pożaru są jeszcze nieznane, a sprawą zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa. W akcji gaśniczej brało udział 22 strażaków, którzy walczyli z ogniem przez niemal 2 godziny.
1: W powiecie ciechanowskim pilnie poszukiwana jest rodzina zastępcza dla miesięcznego chłopca, który nie może być pod opieką swoich biologicznych rodziców. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie apeluje o pomoc w znalezieniu tymczasowego domu dla dziecka, podkreślając, że to nie adopcja, a piecza zastępcza. W powiecie już ponad 100 dzieci znajduje się pod opieką rodzin zastępczych, a w tym roku dołączyło do nich aż 5 niemowląt. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia wsparcie i pomoc dla przyszłych opiekunów. Na przejazdach kolejowych w Polsce wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. W 2026 roku odnotowano już 82 takie zdarzenia, w których zginęło 14 osób. Maszyniści PKP Intercity przechodzą regularne szkolenia na symulatorach, by lepiej radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Mimo to, aż 99% wypadków wynika z błędów kierowców, którzy ignorują znaki i sygnalizację. PKP planuje zwiększenie zabezpieczeń na przejazdach, ale apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z warszawskiej Białołęki poszukuje 54-letniej Beaty Barkowskiej, która zaginęła 18 września. Kobieta opuściła swoje mieszkanie i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. Beata Barkowska ma 172 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, krótkie ciemne włosy i nosi okulary. W dniu zaginięcia miała na sobie czarne leginsy, czarną bluzę z białymi paskami i szarą kurtkę.
2: W Sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego zdarzenia. 47-letni mężczyzna postrzelił swoją byłą partnerkę, a następnie siebie. Kobieta przeżyła i jest w stanie stabilnym, natomiast mężczyzna zmarł mimo reanimacji. Prokuratura prowadziła już postępowanie przeciwko niemu za wcześniejsze groźby. Lidia B., radna powiatu proszowickiego z list Prawa i Sprawiedliwości, usłyszała zarzuty znęcania się nad mężem i ugodzenia go nożem. Mimo to nadal pełni funkcję radnej. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie jej w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kolejne rozprawy w tej sprawie odbędą się w październiku. Stadion przy ulicy Rejmonta w Krakowie znowu wypełnił się po brzegi. Ponad 30 tysięcy kibiców dopingowało Wisłę Kraków w zwycięskim meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym wynikiem od 2-1. To 4. domowe zwycięstwo Wisły w tym sezonie. Po przerwie reprezentacyjnej 11 października Wisła zmierzy się na wyjeździe z Legią Warszawa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej Niemców z regionów przygranicznych domaga się obowiązkowych lekcji języka polskiego w szkołach. Politycy i mieszkańcy podkreślają, że znajomość polskiego jest niezbędna w codziennym życiu na pograniczu, gdzie Niemcy i Polacy często współpracują i korzystają z usług po obu stronach granicy. Choć niektóre szkoły już wprowadziły polski jako dodatkowy język, skala tych działań jest niewystarczająca. Dyskusja na ten temat nabiera tempa, a lokalni politycy planują kolejne spotkania, aby wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Na terenie dawnego zakładu papierniczego w Bydgoszczy powstanie nowoczesne osiedle mieszkaniowe Papiernia nad Brdą. Projekt przewiduje budowę budynków wielorodzinnych, terenów zielonych oraz ścieżek pieszych i rowerowych. Inwestycja będzie realizowana etapami, a mieszkania na wyższych piętrach zaoferują widok na rzekę Brdę. To pierwsza inwestycja mieszkaniowa firmy Granit S.A. w Bydgoszczy. W Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Sąd skazał Fabiana P., partnera matki chłopca, na 15 lat więzienia za śmiertelne pobicie dziecka. Katarzyna B., matka Grzesia, otrzymała wyrok 2 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad trojgiem swoich dzieci. Śmierć chłopca wstrząsnęła mieszkańcami miasta, którzy zorganizowali marsz upamiętniający Grzesia. Rodzice w Polsce coraz częściej wybierają dla swoich dzieci imiona inspirowane literaturą, filmami i światem superbohaterów. W rejestrze PESEL można znaleźć takie imiona jak Ciri, Khaleesi czy Hermiona. Wybór imienia to niełatwe zadanie, a inspiracje pochodzą z różnych źródeł. Od rodzinnych tradycji, po ulubione książki i filmy. Rejestr pokazuje, że różnorodność imion w Polsce jest naprawdę duża.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Na Dolnym Śląsku, w Borach Dolnośląskich, trwa niezwykły spektakl natury. Hektary pól pokryły się fioletowymi wrzosami, tworząc malownicze krajobrazy. Fotograf Paweł Lewański uchwycił to piękno na zdjęciach, które podbijają internet. Wrzosowiska, w tym Pustynia Kozłowska, przyciągają turystów z całego regionu, oferując idealne tło do zdjęć i spacerów.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 12 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw panuje dziś stabilizacja. Ceny u czołowych dostawców, takich jak Orlen, Aramco i BP Europa, pozostały na poziomie z końca ubiegłego tygodnia. Orlen oferuje najtańszą benzynę, natomiast BP Europa

0: kolejne dekady.
1: Finanse publiczne Polski są w krytycznym stanie. Profesor Grzegorz Kołodko ostrzega, że deficyt budżetowy w 2027 roku przekroczy 7% PKB, co będzie rekordem w Unii Europejskiej. Były minister finansów proponuje radykalne cięcia wydatków na wojsko i programy socjalne, takie jak 800+. Kołodko uważa, że obecna polityka rządu to unikanie trudnych decyzji przed wyborami. Jego zdaniem Polska wydaje zbyt dużo na zbrojenia, co nie jest uzasadnione brakiem bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ekonomista apeluje o zmiany, by uniknąć katastrofy finansowej.
0: Rząd wprowadza zmiany na rynku nieruchomości. Nowy projekt ustawy zakazuje pośrednikom pobierania prowizji od obu stron transakcji. Pośrednicy będą musieli również weryfikować stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz publikować oferty tylko z pisemną umową właściciela. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów i wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. Wprowadzenie tych zmian spotkało się z krytyką branży, która obawia się wzrostu kosztów i ograniczenia wolności gospodarczej. Konsultacje publiczne nad projektem już trwają.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Polacy już planują ferie zimowe 2027, a góry cieszą się największym zainteresowaniem. Rezerwacje na południu Polski wzrosły o 30% w porównaniu z zeszłym rokiem. Co ciekawe, mimo większego popytu, ceny pobytów w górach spadły średnio o 8%. Nad Bałtykiem sytuacja jest odwrotna, gdzie ceny wzrosły o 2%. Zimowa przerwa w nauce została podzielona na 3 tury, a najczęściej wybierane regiony to Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Małopolska oraz Warmia i Mazury. Słuchacze, którzy chcą znaleźć atrakcyjne oferty, mają jeszcze duży wybór, ale warto się pospieszyć.
1: Rosja eskaluje konflikt, zbliżając się do polskiej granicy i wysyłając drony nad nasze terytorium. Donald Tusk potwierdził, że eskalacja stała się faktem po ostatnich rosyjskich atakach. Leszek Miller podkreśla, że ryzyko starcia Rosja-NATO zależy od decyzji wielu stron. Rosja może próbować destabilizować sytuację w państwach NATO, w tym w Polsce, nie tylko przez dezinformację, ale także przez ataki na infrastrukturę krytyczną. W obliczu zagrożenia Polacy niekoniecznie skupiają się wokół rządu, a spory polityczne, jak ten dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wciąż dzielą społeczeństwo. Pod koniec września zamknięte zostanie centrum logistyczne Zalando w Erfurcie, co oznacza utratę pracy dla około 2700 osób, w tym 500 Polaków. Dla wielu pracowników, którzy spędzili tam lata, to nie tylko utrata dochodu, ale i konieczność zmiany życiowych planów. Niektórzy, jak Dariusz Rępała, decydują się na relokację w Niemczech. Inni, jak Dorian Krzysztoń, planują powrót do Polski. Sytuacja jest szczególnie trudna dla starszych pracowników, którzy mogą mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Rada Zakładowa wynegocjowała plan socjalny. Ale dla wielu to niewielkie pocieszenie. Pracownicy muszą teraz zdecydować, co dalej. W Poznaniu powstaje nowe centrum serwisowe dla silników czołgów K2 Black Panther. Wojskowe zakłady motoryzacyjne, spółka akcyjna, część polskiej grupy zbrojeniowej będą odpowiedzialne za obsługę tych kluczowych komponentów. To efekt umowy z koreańskim Hyundai Rotem Company, która została podpisana w sierpniu ubiegłego roku. Dzięki temu Polska zyska zdolności do przeprowadzania zaawansowanych napraw i regeneracji silników, co skróci czas obsługi i zwiększy gotowość bojową jednostek pancernych. Decyzja ta jest częścią szerszego programu polonizacji czołgów K2PL, który zakłada także produkcję czołgów w Gliwicach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma Teldat zaprezentowała nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dla wojska i służb kryzysowych. Centralnym punktem była uniwersalna platforma dla wozów dowodzenia, która może być dostosowana do różnych pojazdów, w tym na podwoziu Varan. System ten umożliwia pracę w wydzielonych strefach bezpieczeństwa i integruje różne środki łączności. Teldat pokazał także systemy zarządzania polem walki Jaśmin, wspierające dowodzenie na różnych szczeblach wojskowych. Dodatkowo zaprezentowano zautomatyzowany system zarządzania kryzysowego, który wspiera działania podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie czy poszukiwania zaginionych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3411 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert nie wybaczy Wilkowi, że podstępem sprowadził swoją matkę Lucynę do jego domu. Kiedy wyjdzie na jaw, że Lucyna to matka Wilka, Hubert zmierzy się z chciwym deweloperem. Groźby i napięcie będą narastać, a Hubert zapowie, że nagłośni sprawę w mediach. Wilk nie pozostanie mu dłużny i zagrozi pozwem o zniesławienie. W międzyczasie Lucyna zniknie, ale oskarży Huberta o nękanie, co sprowadzi policję do domu Pyrków. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w piątek, 2 października o godzinie 25 w TVP 2. W najnowszym 1941 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20.50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Mikołaj Lipiński nie odpuszcza Natalii, mimo że do jej ślubu z Adamem Karskim zostało zaledwie kilka dni. Adam zaczyna podejrzewać, że jego narzeczona coś ukrywa, a jego obawy nie są bezpodstawne. Mikołaj, dyrektor szkoły, pojawia się na komisariacie, by zaproponować Natalii kolejną pogadankę, ale jego prawdziwe intencje są inne. Adam przyłapuje Natalię i Mikołaja przed komendą, co tylko podsyca jego zazdrość. Czy Natalka ulegnie urokowi Mikołaja, czy jednak zdecyduje się na ślub z Adamem? To odcinek pełen napięcia i niepewności, który z pewnością przyciągnie przed telewizory wielu widzów. W nadchodzącym 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Tomek pokaże swoje manipulacyjne umiejętności, przekonując Majkę, że ich związek ma jeszcze przyszłość, mimo że zdradził ją z Justyną. Majka, choć zraniona, postanowi dać Tomkowi kolejną szansę, akceptując rolę tej drugiej w jego życiu. Tomek jasno stawia sprawę, że jego syn i nowa rodzina są dla niego priorytetem, ale Majka wciąż wierzy w ich wspólną przyszłość. W tym odcinku zobaczymy, jak Majka zmaga się z trudnymi decyzjami, a Tomek obiecuje, że będzie szczery i zaangażowany tylko w życie swojego syna. Odcinek 1941 M jak Miłość będzie miał premierę w poniedziałek 21 września 2026 roku o godzinie 20.50 w TVP 2. Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie emocjonujące chwile. Porywaczka Niny, Zuza, pojawi się przed szpitalem w Leśnej Górze, by obserwować cierpienie Blanki po stracie córki. Choć Zuza nie wzbudzi podejrzeń policji ani samej Blanki, to jej dziwne zachowanie będzie niepokojące. Blanka i policjantka Dorota spotkają Zuzę, ale nie zorientują się, że to ona stoi za porwaniem. W nadchodzących odcinkach sytuacja się zaostrzy, gdy Nina zostanie ranna i będzie potrzebować pomocy lekarzy. Wstrząsające wydarzenia rozegrają się na początku października, gdy Zuza ponownie spróbuje odebrać dziecko Blance. To emocjonujący czas dla fanów serialu. Serial Lalka na Netflixie wzbudza ogromne emocje i nie przestaje być tematem gorących dyskusji. Ta uwspółcześniona wersja klasycznej powieści Bolesława Prusa podzieliła widzów, ale jej popularność jest niezaprzeczalna, nawet za granicą. Choć zakończenie pierwszego sezonu różni się od książkowego oryginału, otwiera drzwi do potencjalnej kontynuacji. Netflix nie wyklucza realizacji drugiego sezonu, co może być kuszącą perspektywą dla fanów. Serial, mimo kontrowersji, zdobywa uznanie za odwagę i nowatorskie podejście. W międzyczasie na rynku pojawiły się trzy książkowe kontynuacje, które mogą zainspirować twórców do dalszych przygód bohaterów. Lalka to prawdziwa sensacja, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzącym 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Po odkryciu zdrady męża Artura będzie musiała ukryć swoje cierpienie, by nie zepsuć ślubu Natalki. Mimo że jej małżeństwo legło w gruzach, Marysia postara się uczestniczyć w radości rodziny. Obecność Artura na ceremonii dodatkowo skomplikuje sytuację, ale Marysia nie zdradzi nikomu swojego bólu. Wcześniej miała nadzieję na naprawę relacji, jednak zdrada męża okazała się zbyt bolesna. W 1945 odcinku prawda wyszła na jaw, gdy Marysia przyłapała Artura z Joanną. Teraz, mimo osobistego dramatu, priorytetem będzie dla niej szczęście Natalki.
0: W nadchodzącym 1945 odcinku M jak Miłość Franek ponownie zmierzy się z przeszłością. Jego ojczym, Malicki, kontaktuje się z nim prosto z aresztu, obiecując ujawnienie ważnej tajemnicy. Chłopiec, przerażony, dzieli się tą informacją z Bartkiem, który zawsze staje po jego stronie. Tajemnicza wiadomość może wstrząsnąć spokojem rodziny Lisieckich. Czy Malicki ujawni nieznane dotąd fakty z przeszłości Franka? Odpowiedzi poznamy już 5 października o 20.50 na antenie TVP2. Emocje gwarantowane.
1: Strefa gangsterów powraca z drugim sezonem, a emocje sięgają zenitu. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutuje już w poniedziałek, 21 września, na Sky Showtime. Akcja rozgrywa się kilka miesięcy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, a Konrad i Maeve, Harriganowie, wracają do swoich niebezpiecznych zajęć. Serial pełen jest groteskowych zwrotów akcji i balansuje na granicy kiczu i finezji, co jest typowe dla twórczości Guya Ritchiego. Choć Ritchie wyreżyserował tylko kilka odcinków, jego styl jest wyraźnie obecny. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki makabry, absurdu i humoru. Helen Mirren i Pierce Brosnan bawią się w swoich rolach znakomicie, a drugi sezon zapowiada się jeszcze lepiej niż pierwszy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 12 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu Biman Bangladesh Airlines lecącego do Londynu doszło do brutalnej bójki między dwoma pasażerami. Incydent wywołał panikę wśród podróżnych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Załoga szybko zareagowała, rozdzielając walczących mężczyzn. Nagranie z zajścia stało się hitem internetu, a eksperci alarmują o rosnącym problemie agresji na pokładach samolotów. Andrew Parker Bowles, były mąż królowej Camilli, rozstał się z brytyjską prezenterką Anne Robinson. 81-letnia gwiazda telewizji opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. Para unikała rozgłosu, a Robinson nie zdradza szczegółów ich związku. Parker Bowles, mający 86 lat, pozostaje otwarty na nowe znajomości.
0: W Landshut, w Bawarii, policja zatrzymała dwóch mężczyzn jadących elektrycznymi hulajnogami pod wpływem narkotyków. 44-letni Polak i 27-letni Syryjczyk przyznali się do zażycia marihuany. Obaj otrzymali wysokie mandaty i będą musieli liczyć się z dalszymi konsekwencjami. Niemieckie służby przypominają, że hulajnogi elektryczne są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownicy muszą przestrzegać tych samych zasad, co kierowcy samochodów.
2: Donald Trump obiecał myśliwym i wędkarzom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych. Podczas spotkania w Ogrodzie Różanym zapowiedział złagodzenie regulacji wprowadzonych przez administrację Bidena. Jednak uwagę mediów przyciągnął jego wygląd. Blady i z zachrypniętym głosem, co wywołało spekulacje na temat jego zdrowia. Czy to zwykłe przeziębienie, czy coś poważniejszego?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Samoloty FA-50 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego intensywnie uczestniczą w ćwiczeniach Czarny Obrońca 26, operując z lotniska w Goleniowie. Te manewry mają na celu sprawdzenie gotowości i elastyczności działania polskiego lotnictwa w zmienionych warunkach. Przebazowanie maszyn z Mińska Mazowieckiego pozwala ocenić logistykę oraz współdziałanie wojsk lądowych, powietrznych i morskich. Ćwiczenia potrwają do 24 września, angażując ponad 11 tysięcy żołnierzy i 880 jednostek sprzętu.
0: Forum Inwestycji Zrównoważonych w Polsce opublikowało raport na temat finansowania obronności w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dokument analizuje, jak sektor bankowy może wspierać obronność, uwzględniając standardy ESG. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialne finansowanie obronności może wspierać zarówno bezpieczeństwo, jak i zrównoważony rozwój. Raport wskazuje, że międzynarodowe standardy finansowania mogą być skutecznie zastosowane w sektorze obronnym, pod warunkiem odpowiedniego zarządzania ryzykami ESG. Kotlety mielone z gruszką to nowy sposób na odświeżenie klasycznego dania. Zamiast cebuli do masy mięsnej dodajemy startą gruszkę, co nadaje kotletom delikatny, słodkawy smak i sprawia, że są bardziej soczyste. To prosty kulinarny eksperyment, który może zaskoczyć domowników. Idealnie pasują do ziemniaków, surówki czy kaszy. W Pińczowie policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę, który niszczył wyposażenie sklepu. Agresor wcześniej skakał po zaparkowanych samochodach i dobijał się do drzwi placówki handlowej. Funkcjonariusze obezwładnili go krótko po godzinie 6 rano. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i teraz czeka go odpowiedzialność przed sądem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W środę 16 września policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w mafii śmieciowej na Śląsku i w Małopolsce. Wśród zatrzymanych są 4 mężczyźni i 2 kobiety, którym postawiono zarzuty związane z nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Sąd w Katowicach zdecydował o aresztowaniu 3 z nich, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Śledztwo jest rozwojowe, a policja planuje kolejne zatrzymania. Jesienią kuny często szukają schronienia pod maską samochodu, co może prowadzić do uszkodzeń. Niemiecka metoda, polegająca na umieszczeniu drobnooczkowej metalowej siatki pod komorą silnika, skutecznie odstrasza te zwierzęta. Siatka porusza się i wydaje dźwięki, co zniechęca kuny do dalszego wchodzenia.